Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.

0: Marlon Hofstad na nowy tydzień, na nowy poniedziałek. I like w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szukacie energii, od tego macie nas, ale też pytamy, kto nie śpi, jaka praca, już nie śpi, kto jest z tego dumny i słusznie. Niech się pozdrowią na antenie wszyscy i ci, jak oni się zwają, od kwiatów, floryści. Z tymi, co jadą na budowę. Dokładnie. Nagrywacie nam głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Mówicie, jaka praca nie śpi, a my potem poznajemy was na antenie. Jest bardzo wesoło.
0: I bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wszyscy razem jeszcze przed szóstą w RMF Max. Messenger albo Instagram RMF Max, tu nagrywacie głosówkę. RMF Max.

0: Ja już się nie mogłam doczekać w weekend, żeby zagrać wam tą nowość. Baby Wow, to jest nowość od Karol G w RMF Max. A to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dwa bobry zbudowały 35-metrową tamę. Wjeżdżamy z informacją dla wszystkich pracusiów od rana. Wystarczyło kilkanaście miesięcy i dwa bobry, żeby w hrabstwie Dorset, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zamienić kompletnie teren. 35 metrów tamy.
0: Ile?
1: W kilkanaście miesięcy.
0: To jest niesamowite. No to jak bobry dały radę, to wy też na pewno w poniedziałek, chociaż nie jest łatwo, wiemy, też dacie radę.
1: Nie ma co się tamować, niech nikt z was nie powstrzyma, o!
0: Bądźcie niepowstrzymani, a my dodajemy mocy w RMF Max. Ellie Oaks i Reasons jeszcze przed szóstą.

0: Ten numer od zawsze dobry i na zawsze dobry. Rihanna i Calvin Harris z RMF Max oczywiście.
1: No bo u nas wszystko co najlepsze i wszystko co najważniejsze. Dlatego już teraz punktualnie o 6 wlatuje dla was najnowsze wydanie Flesza. Zostańcie z RMF Max, bo po 6 sprawdzamy jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flesz i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Kolejny krok w stronę rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Samorząd kupił grunt potrzebny pod tę inwestycję, a spory rabat dało miasto. Więcej Przemek Wałczyński.
3: Chodzi o działkę w sąsiedztwie obecnego budynku WCO obok szpitala przy ulicy Długiej. Teren bezpośrednio przylega do obecnego budynku lecznicy i to właśnie na nim ma znaleźć się planowany nowy budynek przychodni, a także drugi protonoterapii. Powstanie również kładka nad ulicą Garbary, która ma połączyć obie obiekty po obu stronach ulicy. Sama działka warta jest ponad 1,5 miliona złotych, ale miasto sprzedało ją, dając 99% rabat. Na taką transakcję zgodzili się miejscy radni, a to oznacza, że można ruszać z budową planowaną już od co najmniej kilku lat.
2: Uwaga kierowcy, w poniedziałek zmieni się organizacja ruchu na ulicy Warszawskiej w rejonie zakładów samochodowych. Północna jezdnia zostanie zwężona, a kierowcy jadący w stronę Poznania będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas. Zamknięty zostanie także chodnik, a piesi w kierunku Swarzędza będą musieli korzystać z przejścia podziemnego. ZKZL wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu. Uczestnicy mogą liczyć na korzystny najem, dopłaty do czynszu przez pierwsze 12 miesięcy oraz dodatkowe wsparcie, m.in. szkolenia i poradnictwo. Wnioski można składać do 2 października, a szczegóły są na stronie san.poznań.pl. Ruszył nabór do konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Do 11 października można zgłaszać osoby i grupy, które bezinteresownie pomagają innym. Kandydatów można nominować w 6 kategoriach, m.in. wolontariatu indywidualnego, senioralnego, młodzieżowego, szkolnego i pracowniczego. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali w Centrum Kultury Zamek. Turystyka to coraz lepszy biznes. Z danych GUS-u wynika, że do naszego regionu przyjeżdża coraz więcej osób, którzy zostawiają coraz więcej pieniędzy. Systematycznie ceny podnoszą też poznańscy hotelarze.
4: Dane GUS-u pokazują, że generalnie turystyka w Polsce się rozwija i że mamy najlepsze lato w polskiej historii, jeśli chodzi o turystykę. Liczba turystów w Polsce generalnie wzrosła o 2,5%, a liczba udzielanych noclegów, wakacji o 3,7%. Innymi słowy, też turyści zostają na nieco dłużej, co też mamy w Poznaniu zdiagnozowane w te wakacje.
2: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. I na koniec tego flesza, od 1 do 31 października w Poznaniu będzie prowadzona obowiązkowa deratyzacja. Akcja obejmie m.in. budynki wielorodzinne, lokale gastronomiczne, sklepy pożywcze, szkoły, żłobki, szpitale i hotele. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości muszą wyłożyć preparaty w zabezpieczonych i oznakowanych stacjach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Przebieg deratyzacji będą sprawdzali strażnicy miejscy i inspekcja sanitarna.

0: Są takie numery, przy których tydzień zaczyna się zdecydowanie lepiej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Ej, Jim Mata, Ring My Bell na 7 minut po godzinie 6.
3: A my pytamy, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny? Oczywiście my jesteśmy zdumni bardzo,
0: bardzo
3: z was. A i dostajemy bardzo fajne głosówki.
4: Kierowcy miejskich autobusów też już nie śpią.
3: I ten dźwięk, to cały czas jest. Lata lecą, ale drzwi otwierają się tak samo.
0: Kto jeszcze nie śpi o tej porze?
5: Dzień dobry, witam. Diagnosta samochodowy w drodze do pracy. Startujemy od 7 rano. Pozdrawiam.
0: Diagnosta samochodowy.
3: Aha. Teraz wszyscy myślą o tym, czy mają przegląd. Karolina? Nie masz?
0: Jak już ustaliliśmy.
3: To jest wszystko. Niech to zostanie między nami. Tak jest.
0: To jest RMF Max. Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, która praca jeszcze nie śpi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: bity od samego rana. To oczywiście Tame Impala i Dracula, a wysłuchacie RMF Max.
1: No i słuchajcie, jak teraz was posłuchacie, to będziecie wiedzieli, co dzisiaj można robić wieczorem. 20:45 startuje transmisja meczu Polska-Szwecja, słuchajcie.
0: O, to się zapowiada miły wieczór, no.
1: No, będą sportowe emocje. Nie pierwszy raz w ciągu ostatnich dni, przypomnijmy.
0: Podpowiemy, siatkarze wygrali Mistrzostwa Europy w sobotę z Francją. No i to jest niebywała okazja. Piłkarze mogliby sobie zobaczyć taką powtórkę z tego meczu, może przed tym wszystkim i zobaczyć, jak to się robi.

0: A wszystko, co najlepsze macie w RMF Max, to Mrozu dokładnie o 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz najważniejsze pytanie. Gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Portfel, telefon, ale gdzie klucze? Pytamy was o to i chcemy was namówić na to, żebyście nam wysłali głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max oczywiście. Odpowiedzią na pytanie, gdzie są klucze?
0: I żeby nie było tak trudno, to mamy dzisiaj dla was zakres miejsc, w których się mogą znajdować.
3: Tak, ale to budowa. Gdzie są klucze? Na budowie. Gdzie się mogły schować, gdzie się mogły ukryć? Najważniejsza informacja jest taka, nie ma złych odpowiedzi. Liczymy na waszą fantazję, żeby było wesoło. Zróbmy sobie razem dzień.
0: Zróbmy razem dzień, bawmy się po prostu dobrze. Nagrywajcie głosówki na Messengerze i na Instagramie RMF Max.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ała, moje uszy. To musi być jakaś metalowa skrzynka.
3: Gdzie to może być? Na budowie.
0: Bawcie się z nami Messenger albo Instagram RMF Max. Tu czekamy na wasze głosówki. Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi. 6:30 na zegarach, a to już See You Bampa i On Tonight. To jest RMF Max. Tonight.

0: przy tym numerze no po prostu się nie da narzekać na to, że jest poniedziałek, mimo że nadal cały czas wcześnie, bo 22 minuty do 7. Swedish House Mafia i Likely, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Kochani, ale nam zrobiliście robotę. Naprawdę jesteście taką dobrą ekipą. Pytaliśmy was, gdzie są klucze? Ale to budowa i odpowiedzi są naprawdę znakomite. Usłyszmy to razem.
2: Oczywiście, że klucze są w puszce. Po takiej konserwie przecież, no nie?
1: No oczywiście.
0: Ale po której konserwie?
1: Bo myślę, w szprocie.
0: Uwaga, a może to...
3: Klucze są w betoniarce.
1: Au! To jest jedyna odpowiedź na betoniarkę. Wszyscy wiedzą.
0: Teraz proszę cisza.
4: U kierownika na biurku.
0: No, dziękujemy panie kierowniku.
1: Kierowniku! I to jest taka odpowiedź teraz z doświadczenia. Tam słychać takie życiowe naprawdę ogarnięcie.
0: Tak.
5: Szukam koparka. Nie ma. Szukam betoniarka. Nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że w spodniach. Pozdrawiam cię, Plucko.
1: Oczywiście, byczku, ale jesteście ekstra. Dzięki wam bardzo.
0: Tak było, nie kłamie. Dzięki, że jesteście z RMF Max. Kolejna zabawa już za parę chwil, a tymczasem lecimy dalej. To jest Wstawaj, nie udawaj.
6: Gramy hity na maksa.
7: Max. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 g za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Głośno specjalnie dla was o poranku robi David Guetta i Nicki Minaj. 12 minut zostało do godziny 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuszko.
3: No i słuchajcie, ekipa, mamy dla was takie ciekawostki od rana. Otóż okazuje się, że chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
0: Nie.
3: Tak, to tam Norwegowie mają taki sprytny plan. Twarzą tej kampanii, jak tego łososia przyrządzać, co z nim robić, miałby być Erling Haaland.
0: Tak przystojny ten łosoś.
3: Tak, twarzą łososia jest Haaland. No i słuchajcie, no właśnie, żeby Polacy więcej kupowali łososia i może zmienili takie swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Co o tym myślimy?
0: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
3: No, może jeszcze zastąpimy kompot z suszu lemoniadą albo makowca brownie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Łosoś to jest taki kurczak wśród ryb. No.

0: ale to buja, to jest niesamowicie dobry numer i właśnie dlatego wam go gramy w RMF Max, Avicii.
1: Co więcej, za chwilę dobre informacje i te konkretne, również pogodowe, będą dla was we fleszu i prognozie pogody RMF Max. Będzie też sport.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Co sprawdzasz, tato?
6: A przelew z pensją.
5: Tak, co miesiąc?
6: Co miesiąc.
5: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
6: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
7: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
8: Cappuccino. Kafe latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: No hej, słuchajcie, minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszczańska.
1: Dzień dobry. O poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
2: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
1: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
3: I jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
1: A druga tura 11 października. Tymczasem kierowcy muszą się szykować na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
4: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
5: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej.
6: Tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
1: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie Michał Dobrołowicz. A do kraju wrócili nasi złoci medaliści. Biało-czerwoni siatkarze w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie. Pokonali Francję 3-1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Przywitał ich tłum fanów. Siatkarze mają wolne, a na boisko wracają piłkarze i o tym więcej we fleszu sportowym. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją o 20:45 mecz w ramach drugiej kolejki dywizji Belgii Narodów. Biało-czerwoni wczoraj ostro trenowali ostatnie spotkanie ze Szwedami na Strawberry Arena. Przegrali 2-3 w finale barażu o awans o Mistrzostw Świata.
7: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
1: Mówi selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Nasz tenisista Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju ATP 250. W ćwierćfinale pokonał 7-6-6-4. Lloyda Harrisa z RPA o finał już dziś powalczy z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Start spotkania o 13:00. Pogoda, słuchajcie, gra dziś do naszej bramki. Błękit na całego. Polecamy spacery po mieście. Nikt nie powinien być poszkodowany, bo cała pogodowa mapa jest po prostu skąpana w słońcu. 19 stopni to Trójmiasto, 20 w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, 21 stopni to Katowice i Poznań i najwięcej do 23 kresek w Zielonej Górze.
8: To jest bardzo dobra informacja pogodowa.
0: Tak, to jest taka pogoda, do której brakuje tylko ewentualnie urlopu.
8: Jak tak. Komuś jeszcze zostało, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni idealnie można sobie teraz wykorzystać.
0: No, do pracy też będzie dobra pogoda. W ogóle będzie dobry dzień dzisiaj, co nie?
1: Pewnie no jest poniedziałek.
0: Dziękuję bardzo. Mateusz Marek.
8: Z wami do 9:00 to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Maxa, to już Summer 3 po 7:00.

0: W RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, a teraz powiemy się w sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: Szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Jaka kategoria dzisiaj? Dzisiaj będzie matematyka. Zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówkę kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się z matmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszone.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Buja? No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMF Max. To był Robin Schulz oczywiście.
1: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patecki i producent Puffbeat, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
0: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
1: No wiadomo. No fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
0: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, to nawet tam cię dopadnie.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz.

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po wpół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. W Ameryce przede wszystkim. Czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu zabawek.
0: To do nas
1: głupot. No.
0: Też to przyjdzie. Generalnie to fajnie jest mieć różne zabawki, ale jak jesteś dorosły, to i tak nie masz czasu nimi bawić zupełnie.
1: Ta. No i też każdy ma swoje różne zabawy, nie? Na przykład, nie wiem, wchodziliście kiedyś na stronę z ZUS-u. Tam jest zabawa dopiero. A u nas Pitbull i Fireball, oczywiście. 7:33. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy, proszę. Dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli jakaś odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy...
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy. Jeszcze raz, głośniej.
5: To jest drugie, jedna wie... To jest większe. Aha. Jedna druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i jest. Wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Uff, ale się...
0: Prześlizgnął się.
3: Jest, już mam dopuszczający, a teraz...
0: A poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, okay, dobra, no dobra. To lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. Za 10 lat?
5: Nie!
3: Za
0: 20!
3: O nie!
0: Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz stówkę!
3: Ja za to muszę...
0: RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Idę sobie to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękuję wam bardzo. Stówka kieszonkowego leci do was i co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, trzymajcie się, cześć!
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
6: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
13: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
18: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko.
0: No, tak,
1: no. No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No o, i tak, psychologia rządzi, okay, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna. O. Także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje. No ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki? Gdzie jest jakaś instagromografia? właśnie takie coś. TikTokologia jakaś stosowana, no.
1: Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, no, albo to hulajnogoznawstwo na przykład.
1: Co to jest
0: przyszłość, no? Takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać. Instagramu...
1: Nie, no, widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Free Madonna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: No i kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Mam na imię Jadek.
17: A ja Daniel.
18: Cześć, tu Roxy Węgiel.
19: Cześć, tutaj Trip.
20: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Poznań 93 i 5 FM. Love for somebody else.
23: Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8:00, w studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
24: Dzień dobry ponownie.
23: Lecz sport i pogoda.
24: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
25: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8 miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o kilkanaście procent wyższe niż przed rokiem.
24: To ekspert z serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznań. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
0: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
24: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
2: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
24: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę jeszcze po trofeum sięgnąć. Zdali wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa w finale Superpucharu Polski w Arenie Sosnowiec. Pokonali za Stal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
23: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj, bądźmy jak koszykarze.
16: Okej.
23: Okay. Czyli zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
16: No,
23: nie wiem jeszcze.
16: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
23: 4:08, to jest RMF Max.

0: Ale trąbeczka o poranku. 9 minut po godzinie 8, wstawaj, nie udawaj. Szangaj za nami, a przed nami, słuchajcie, informacja taka, że to po prostu...
1: Ciekawocha do powtarzania w pracy. Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
1: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Ale w takich kul.
0: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tnął.
1: I po prostu tak wyglądał transport pysznego kebabika.
0: No spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. RMF
1: Max. RMF Max. Pewnie. To się wysmaży. W ogóle to było takie wstępne smażenie w samochodzie. Taka wstępna obróbka.
0: No to dobrze, że na śniadanie nikt nie je kebaba. Przynajmniej nie obrzydzimy.
1: Nie wiesz. Może smacznego.

0: kto by pomyślał, że zwierzątka mamy też w RMF Max. Animal i Katsi 18, prawie już 19 minut na zegarach, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No a teraz ekipa, mamy dla was fajną zabawę, zagłostkę, pytanko. Kochani, jak się nazywa wasz czat pracowniczy? No, bo już może jesteście w robocie, może jedziecie, ale każdy ma taką grupę na jakimś komunikatorze z ziomeczkami z pracy i one mają różne nazwy.
0: Zdradzimy wam, my też mamy.
1: Nasza obecnie to beżowe dzieci poranka.
0: Dlaczego?
1: Bo wszyscy razem jesteśmy rano, ubieramy się na beżowo, tak przynajmniej się to zaczęło. Wy też możecie być, znaczy jesteście w tej ekipie razem z nami, no ale pytanie, jak się nazywają wasze czaty? Głosóweczkę nam nagrywacie na Messengerze albo Instagramie i co robimy? Galerię śmiesznych nazw, tak? Robimy wszyscy razem innym dzień, także pochwalcie się koniecznie.
0: Jak nazywa się wasza pracowa grupa na Messengerze? RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLA.

0: gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem, tu kupuję!
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Tu Kasia.
9: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
10: Hej, I'm Ed Sheeran.
11: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Poznań 93,5 FM.

0: Możecie nie wierzyć, ale tańczyliśmy tutaj układ do Lush Life. Zara Larsson z nami punktualnie o 8:30. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i co, bawimy się dalej?
1: No tak, kochani, co tam wariacie słychać na czacie? Jak się nazywają wasze czaty grupowe? W pracy wysyłaliście nam głosówki, zrobiliście nam dzień. Posłuchajcie wszyscy.
2: Banda łysego.
1: Ciekawe, ilu na jednego? To jest najważniejsze pytanie.
0: To może być czat w każdej pracy.
2: Banda łysego.
0: Wiemy.
3: Nie do końca moja, ale wiem, że funkcjonuje u nas w firmie grupa, która się nazywa Szybka Pyra.
1: Szybka pyra, to jest
0: fajnie.
1: Chyba obiadowa grupa, jak mi się wydaje.
4: W pracy nazywa się zdyszani na czasie, a to dlatego, że zawsze jesteśmy spóźnieni.
1: No tak, no i na czacie, na czasie i czacie, na zdyszani.
5: No hej, nasza grupa nosi nazwę Ku Pamięci, dlatego, że zawiera byłych i obecnych znajomych w pracy.
1: Tak, uściski, kochani, też dla tych wszystkich byłych, oczywiście. Dziękuję
0: wam bardzo. Dla wszystkich eksów. Dzięki, że się do nas odezwaliście. Alan Walker i Ava Max u nas już za moment, potem Enrique Iglesias. No i tak leci ten poniedziałkowy poranek z RMF Max.

0: Ej, możemy? Możemy to już powiedzieć?
1: No to wygląda, teraz? Że to jest ten
0: teraz?
1: Moment, tak? Słuchajcie, musimy w pewnym sensie przerwać program i powiedzieć wam to jako pierwsi, bo to jest absolutna rewolucja. Złota kumulacja w RMF Max.
0: Otwieramy dla was sejfy, słuchajcie, po raz pierwszy w RMF Max do wygrania, nawet ja mam ciarki, jak to mówię,
1: milion złotych! Tak, największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max.
0: Dzisiaj pierwszy finał w RMF Max z milionem w grze, więc wejdź do zabawy teraz.
1: Tak, zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em lub można wejść też przez stronę rmfmax.pl.
0: To się dzieje, słuchajcie. Wejdź do gry o nawet milion złotych.
1: O grubą bańkę!
0: Wsi hasło Max na 7467. RMF Max.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w Pekao Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekao.pp.pl.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
24: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
25: Oczywiście, że w Kauflandzie.
24: Bo Kaufland jest fresh, fresh. W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
26: I po reklamie.
0: Poznań 93,5 FM.

0: bez końca.
1: 10 do 9 i Oskar Cyms gra w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Karola i Mateuko.
4: No i nie wierzymy, nie możemy was zostawić bez tej wiedzy. Musicie to na ten dzień przyjąć i powtarzać dalej. Rekord Polski, jeśli chodzi o dynię, to 918 kg. Uhu!
1: Widzieliśmy to na własne oczy, tak? Wygląda spektakularnie.
4: Tak, tak, to jest rekord Polski wszechczasów. Wyhodowali ją pan Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z miejscowości Rygielsko. To też istotne szczegóły.
1: Tak jest, pięknie. No, patrzymy na tą dynię i myślimy, że ktoś tutaj będzie miał zupę dyniową przez najbliższe pół roku w domu.
4: No.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I to nie będzie dekoracja na Halloween. To będzie z innej bajki. Ta dynia ma być przerobiona na karoce.

0: Tu RMF Max, gramy dla was bęgery, przy których nawet w poniedziałek bardzo chce się pracować. To Offenbach i Four to the Floor. A na zegarach 6 minut do 9.
1: Najważniejsze informacje już za chwilę też u nas. Nigdzie nie trzeba odchodzić. Sport, flash i wszystko oczywiście u nas za momencik.
0: Tak jest, wszystko u nas macie, więc można się wygodnie w pracy rozsiąść, a my wam wszystko dostarczymy punktualnie o 9. RMF Max.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9:00. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zdecydują niebawem, kiedy będzie można sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o atak na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor. Dodatkowe wytyczne, jak wzmocnić bezpieczeństwo, przedstawi też Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataków. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: We fleszu RMF Max o 9:00 teraz Rokietnica. Gmina ma nowego wójta. W przedterminowych wyborach zwyciężył Arkadiusz Klapiński, który zdobył ponad 51,5% głosów. To oznacza, że druga tura nie będzie potrzebna. Drugie miejsce zajęła Izabela Dziamska z wynikiem przekraczającym 18,5%. Klapiński wcześniej pełnił obowiązki wójta po wygaśnięciu mandatu Bartosza Derecha. Ich bronią są słowa, a dzięki nim rozwiązują problemy, nim dojdzie do bójki. Od 15 lat działa w Poznaniu zespół antykonfliktowy. To grupa policjantów, którzy pojawiają się tam, gdzie są spore emocje. Pomysł takiej formacji przyszedł do nas z Czech, a testowo takie rozwiązanie wprowadzono w naszym mieście przed Euro 2012.
3: Kiedy działamy? Kiedy istnieje realne zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowych, konfliktowych. Jesteśmy po wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, meczach podwyższonego ryzyka, gdzie może tam dojść do jakiejś sytuacji, może być niespokojnie, o tak bym powiedział.
4: Jak to się robi? Jak się zapobiega, żeby taki konflikt nie wybuchł?
3: Praca nad konfliktem polega na tym, żeby on w ogóle nie powstał. To jest w ogóle zadanie, tak naprawdę. My jesteśmy w osi zabezpieczenia, jesteśmy na tym pierwszym miejscu po tej stronie, gdzie po drugiej stronie jest twarda policja i oddział prewencji.
0: Mówił wojewódzki koordynator działań antykonfliktowych Mariusz Lębicz, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. We fleszu RMF Max teraz info dla rowerzystów. Od dziś nie przejedziecie północną stroną Ronda Caponiera. To w związku z pracami prowadzonymi między rondem a mostem teatralnym. Wyznaczono objazdy. Osoby jadące w kierunku ulicy Święty Marcin i Fredry powinny korzystać z pasa rowerowego po przeciwnej stronie Ronda Caponiera albo wybrać trasę przez most teatralny. Z kolei rowerzyści kierujący się w stronę ulicy Bukowskiej i Zwierzynieckiej pojadą objazdem przez most teatralny. Utrudnienia potrwają do piątku. I na koniec nie zapominamy o kierowcach. W korku tradycyjnie o tej godzinie staniemy na Lutyckiej do Sytkowskiej z obu stron. Więcej aut na Lechickiej, Bałtyckiej, Niestachowskiej i Wawrzyńca. Zwalniamy miejscami na Krzywoustego, Głogowskiej, Hetmańskiej, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi.
5: Weź sprawdź.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Przyjemny, słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się cały dzień. Na termometrach okolice 13 kreski, ale maksymalnie słupki rtęci dobiją nawet do 23 stopni. O opadach deszczu możemy nie myśleć. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie. Wiatr umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Nie siedźcie w domach, po pracy czy szkole warto zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
6: No, dzisiaj mija rok podobno od tego, kiedy wprowadzono w Polsce system kaucyjny.
7: O, a to oznacza, że mniej więcej od roku wszyscy mamy nową pracę i nowe źródło utrzymania dodatkowe.
6: Tak, tak, oczywiście, zbieranku butelek, always.
7: Fajnie, że z nami byliście, Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
7: To było Wstawaj, nie udawaj, wracamy do was już jutro. Tuż po 5:30.
6: Mhm.
7: Dobrego dnia. Aleks Woron już teraz, za chwilę też Dub Dogs.
6: Będzie fajnie.

weekend to by tak nie mógł zostać raz na zawsze? Chyba każdy dziś od rana zadał sobie to pytanie. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max. No ale podobno w życiu jedno jest pewne, zmiana. No i ja też na zawsze z wami nie zostanę, ale do południa postaram się sprawić, żeby ten poniedziałek w pracy minął szybciej. Nie ma co rozpaczać, weekend za nami, ale tydzień w robocie też na mnie straszny. Jeśli macie RMF Max pod ręką, melduję się w byle do obiadu. Tu Fiołas, siema. Ej Seba, słychać po mnie, że w weekend było śpiewane na weselu? Z tą delikatną chrypką witam Poznań, Daddy Yankee i Snow. Z nimi też można pośpiewać na dzień dobry po dziewiątej. Run!

0: wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życzę.

0: www.eobuwie.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
0: I po reklamie.
3: Viola.
4: Grzegorz.

0: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
1: Kto zamawiał 3-minutowe espresso? To Colors i Heavy Metal Love w RMF Max. Już jutro dzień kawy. No i ja jestem ciekaw, jaką kawę najbardziej lubią pić poznaniacy. No bo ja chyba najbardziej lubię pić drugą. Pierwsza jest taka, wiecie, na rozruch systemu, a druga smakuje już wyjątkowo. Dajcie znać w naszym konkursie na rmfmax.pl, jaka jest wasza ulubiona kawka. Może macie jakiś specjalny system jej zaparzania, jej przygotowywania. Czekam na zgłoszenia, bo w tej zabawie, słuchajcie, można zgarnąć zestaw 4 świeżo palonych kaw z rodzinnej palarni Coffee & Sons. Od słodkiej i delikatnej po intensywną i wyrazistą. I ten zestaw może być twój. Wskocz na rmfmax.pl, zakładka Poznań. Tam w naszym konkursie z okazji Dnia Kawy wystarczy pochwalić się, jaka jest wasza ulubiona kawka.
0: Max. Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
1: My body isn't ready, to Sombr w RMF Max. Jeśli macie tak samo, że wasze ciało nie jest gotowe na poniedziałek, może kawka jest rozwiązaniem. A przy okazji weźcie udział w zabawie na rmfmax.pl.

0: Annie Oakes i Lavinia Reasons w RMF Max. Jeśli szukacie choć jednego powodu, dla którego warto było czekać na poniedziałek, mam go dla was. To 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max startuje dzisiaj. Otwieramy dla was sejfy. To największe pieniądze w historii naszego radia. I dziś możesz wygrać nawet 1 000 000 złotych. Co zrobić z tymi pieniędzmi? Nie mam pojęcia, bo w zasadzie można robić wszystko. Wchodzicie do gry SMS-em, klasycznie, ale numer jest nowy i tu warto zwrócić uwagę. 7467, na ten numer 7467 wystarczy wysłać za 4,90 z VAT-em hasło MAX w SMS-ie. I już grasz o 1 000 000 złotych w złotej kumulacji RMF Max. To ty masz szansę na tę kasę, ale to ja czuję nawet ekscytację. 7467, SMS o treści MAX.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
2: Przyjemny, słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się cały dzień. Na termometrach okolice 13 kreski, ale maksymalnie słupki rtęci dobiją nawet do 23 stopni. O opadach deszczu możemy nie myśleć. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie. Wiatr umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Nie siedźcie w domach, po pracy czy szkole warto zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
3: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

0: No i są, nareszcie. Męskie granie orkiestra w RMF Max są w poznańskim zoo. Dwóch nowych lokatorów ma nasze zoo. To para mrówkojadów olbrzymich. 6-letni Guba i 3-letnia Jorina dotarły, już są na miejscu i się oswajają z naszym poznańskim klimacikiem. Jorina jest młodsza, ale wyraźnie większa, więc jeżeli będziecie na miejscu oglądać, to ta większa to właśnie Jorina. Mrówkojady nie mają ani jednego zęba, co ciekawe. Właśnie o tym przeczytałem i to mnie zdziwiło, ale mają za to jęzor na 60 cm długi i ruszają nim 150 razy na minutę. I tak sobie pomyślałem, że każdy w pracy ma kogoś, kto potrafi ruszać jęzorem 150 razy na minutę, więc gdybyście szukali dla tej osoby ksywki, mrówkojad olbrzymi. Pasuje jak ulał.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A to coś na pobudkę poniedziałkową. Izu Bizu Jeben. Nowość w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Bands też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To auto wciąż tu stoi?
13: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
12: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515 111 111. 515 111 111. Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515 111 111.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: I po reklamie.
20: Tu Kasia.
21: Jestem Radek, a to moja ekipa.
22: Hey, this is Calvin Harris.
23: Cześć, tu Daria Zawiałow.
24: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
1: Poznań 93,5 FM.
25: RMF Max Poznań, czas na flash i prognozę pogody o 10. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech samochody na dużą skalę. Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
26: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów.
25: Informuje Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max Poznań.
25: Wyrzucił psa z trzeciego piętra przy ulicy Strzał Stałowej w Poznaniu. Zwierzę zostało przetransportowane do weterynarza, a tam jego stan określono jako bardzo ciężki. 24-latek usłyszał zarzuty.
0: Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych i po wytrzeźwieniu został przetransportowany do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabicia tego pieska, a także zarzut znęcania się nad zwierzęciem w sposób szczególnie okrutny.
25: Mówił Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Nawet 150 kierowców od zaraz zatrudni poznańskie MPK. Problem z obsadą stanowisk pojawia się po raz kolejny, a przewoźnik zapewnia, że robi co może, aby pasażerowie nie odczuwali tego na co dzień.
2: Dużo osób jest przyjmowanych, ale też dużo osób odchodzi na emeryturę. Rzeczywiście MPK Poznań przez cały czas poszukuje pracowników. Największe braki występują w grupie kierowców autobusów. Brakuje nam około 150 kierowców, natomiast tak jak wcześniej, w dużej części te wakaty pokrywane są przez pracowników Agencji Pracy Tymczasowej i zleceniobiorców.
4: Czy to pasażer odczuwa, że takich kierowców faktycznie poszukujecie?
2: Pomimo trudności MPK Poznań stara się w jak najwyższym stopniu realizować zamówioną pracę przewozową.
25: Tłumaczyła rzeczniczka MPK Agnieszka Smogulecka, z którą rozmawiał nasz reporter. Poznańskie zoo ma nowych mieszkańców. To para mrówkojadów olbrzymich. 6-letni Guba i 3-letnia Jorina poznają nowe otoczenie i spokojnie aklimatyzują się w ogrodzie. Samica jest wyraźnie większa od młodszego samca. Mrówkojady nie mają ani jednego zęba, ale ich język może mieć ponad 60 cm długości i poruszać się nawet 150 razy na minutę. Dzięki temu tysiące mrówek i termitów zjadają w kilka chwil. I na koniec tego flesza trochę sportu. Hunters PSZ Poznań pokonał GZ Stal Gorzów 47-43 w pierwszym meczu barażowym o miejsce w PGE Ekstralidze. Gospodarze prowadzili już 8 punktami, ale przed ostatnim biegiem rywale zmniejszyli stratę do 4. O wszystkim zdecyduje rewanż w Gorzowie, a zwycięzca 2 meczu wywalczy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.
19: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Dziś na termometrach w Poznaniu zobaczymy nawet 23 stopnie, a na niebie słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora. Taka jesień na pewno każdemu pasuje. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany z południowego wschodu, a jakość powietrza w mieście dobra. Po pracy czy szkole warto zaplanować sobie spacer albo rower. Macie na to sporo czasu, bo słońce zajdzie o 18.36. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 10, a jutro znów słonecznie i do 23 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
22: Dla niektórych już, a dla niektórych dopiero. Minęła 10 w RMF Max. Tu Fioła z Siema. Razem dajemy radę z poniedziałkiem. Mniej niż 11 godzin za to zostało do meczu Szwecja-Polska. Dzisiaj w Lidze Narodów gramy ze Szwedami i wielu zadaje sobie to samo pytanie. Czy do wieczora jesteśmy w stanie zatrudnić Nikolę Grbicia jako trenera piłkarskiej reprezentacji? W końcu z siatkarzami w ten weekend zdobył Mistrzostwo Europy.

aktorzy tylko tak potrafią w poniedziałek działać, gdy dostają potężnego kopa. Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max. Ale na starcie nowego tygodnia w pracy jednak trzeba tę energię sobie dawkować. No i teraz mam dla was muzyczną perełkę w RMF Max. Numer, przy którym można złapać chwilę oddechu i przy którym pewnie kilka fajnych wspomnień wam się w głowie pojawi. Mezotap i Kasia Wilk. Sacrum. To jest dopiero klasyk. I nawet jeśli myślicie, że nie pamiętacie, gwarantuję, zaraz ten refren śpiewać będziecie wszyscy.

0: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Daj się zaskoczyć w Społem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem, tu kupuję.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Monika?
14: I jeszcze ja, Mar-

Nie da się nie potupać nogą do tego kawałka. H i Mata w RMF Max, Ring My Bell. No i ja teraz też dzwonię na alarm, jeśli macie wolne popołudnie. Skorzystajcie z ładnej pogody, bo ten tydzień ma być bardzo przyjemny. A do tego na Cytadeli jest na co popatrzeć. Na poznańskiej Cytadeli róże postanowiły kompletnie zignorować kalendarz i zakwitły po raz drugi. Rozarium jest biało-różowe. Pachnie podobno pięknie. Ja jeszcze nie byłem, ale jeżeli macie chwilę dziś na spacer, to to dobre miejsce. Przy okazji zrewidujecie, jak wygląda Cytadela po Bittersweetie i czy to, co piszą w necie, to prawda, czy też nie. Ale najważniejsze, mamy końcówkę września, a róże na Cytadeli opóźniają jesień. No takie opóźnienia to rozumiemy, a nie to, co z remontem na Ratajczaka. RMF.

0: co jakiś czas kolejny artysta wpada na pomysł, jak wykorzystać sample tych bębenków w tle. Karol G tym razem w kawałku Bye Bye Wow. A wy jakbyście wykorzystali nie te bębenki, ale milion złotych, który jest w naszych sejfach? To jest dopiero news dnia, co? Ten poniedziałek jest wyjątkowy. Startuje nowa zabawa. Złota kumulacja w RMF Max. Największe pieniądze do wzięcia w historii tego radia. I to już dzisiaj. Pierwsza okazja na milion w RMF Max. Pierwsza w historii. Można przejść do historii, to w jakim stylu? Ale żeby była na to szansa. Najpierw łap za telefon i teraz wejdź do gry. 7467. Na nowy numer wystarczy wysłać SMS-a o treści Max. Zwróćcie uwagę, numer się zmienił, więc żebyście z automatu nie wysyłali na stary, bo szkoda, teraz podpowiadam za 4,92 z VAT-em. Wystarczy wysłać SMS o treści Max na 7467. Klik i już gracie o milion.
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych!
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Wyślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
12: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
13: Janie, skarpeta na pieniądze
14: się rozpadła.
13: Noż do 100!
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
0: Dziś na termometrach w Poznaniu zobaczymy nawet 23 stopnie, a na niebie słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora. Taka jesień na pewno każdemu pasuje. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany z południowego wschodu, a jakość powietrza w mieście dobra. Po pracy czy szkole warto zaplanować sobie spacer albo rower. Macie na to sporo czasu, bo słońce zajdzie o 18:36. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 10, a jutro znów słonecznie i do 23 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

Morandi w RMF Max z hitem Angels. W Poznaniu to trzeba mieć anielską, ale cierpliwość. Jeśli człowiek w poniedziałek rusza do pracy, a trafia na remont, o którym nie wiedział. Od dzisiaj właśnie kierowcy w Mosinie muszą liczyć się z utrudnieniami na szosie poznańskiej na odcinku od Ronda Budzeń do skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego. Wystartował remont na wierzchni drogi wojewódzkiej. Są zwężenia, ruch wahadłowy, pełen pakiet. No, czyli klasyk. Musimy wierzyć, że to wszystko po to, żeby kiedyś jeździło się lepiej. RMF Max, RMF Max. A nie dałoby tak jakoś usankcjonować tego, ustawy zrobić, żeby remonty to zawsze od wtorku startowały? Po co wszystko naraz?

0: tabletek.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Poznań 93 i 5 FM.
7: I już 11:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich. W sumie interweniowali 18 razy, bo nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które panują w Tatrach.
5: Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. Mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod Przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub zgnięcia spadła około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem.
7: Informował Maciej Pałachicki.
19: Słuchacie RMF Max Poznań.
7: Nowe parki, place zabaw, ale też warsztaty czy koncerty. Poznaniacy mają pomysły na zmiany w mieście. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O tym teraz Przemek Wałczyński.
6: Prawie 160 propozycji znajdzie się na tegorocznej karcie do głosowania. Karcie symbolicznej, bo głosować można tylko online, a tam są między innymi pomysły na nowe i odnowione parki, zazielenione ulice czy ochronę miejskich drzew. Są również propozycje organizacji wydarzeń kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych czy muzycznych spotkań w parkach. Nie brakuje również projektów związanych z bezpieczeństwem, na przykład montażem defibrylatorów AED. W tej edycji do podziału jest więcej kasy, a głosowanie rusza 5 października.
7: Sportowe emocje, ale i nerwy za kierownicą. Coraz bliżej startu biegaczy w poznańskim maratonie. Największą zmianą jest trasa biegu. Znacznie ciekawsza dla zawodników, ale przebiegająca przez samo centrum Poznania.
3: No, zmiany będą duże, nie ma co tego ukrywać. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o linie tramwajowe, no to wszystkie będą miały pozmieniane trasy. Także będzie bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o linie autobusowe. Część będzie miała zupełnie zmienione trasy i to tak można powiedzieć bardzo nietypowo, bo na przykład linia 159 który nigdy byśmy nie kojarzyli z Piątkowem, no będzie kończyć na Sobieskiego. Także to też pokazuje skalę tych zmian. Będą też dodatkowe linie autobusowe 113, 114, 115, 116, które będą miały za zadanie przejąć komunikację w tych miejscach.
7: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Start biegu w niedzielę 4 października. Na liście startowej jest obecnie ponad 5 tysięcy zawodników. Zmiany w parku Wilsona w Poznaniu. Rusza remont fontanny i muszli koncertowej. Teren przy obu obiektach zostanie ogrodzony, a spacerowicze będą musieli korzystać z wyznaczonych obejść. Prace obejmą między innymi odnowienie elewacji, nawierzchni i instalacji, a muszla koncertowa zyska także panele fotowoltaiczne. Uważajcie w rejonach robót. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę między innymi na ulicach Podjazdowej, Słodyńskiej, Wilków Morskich, Złotnickiej, Biwakowej, Księdza Nawrota, Jawornickiej i Soboteckiej. Uważajcie w tych miejscach.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W najbliższych dniach pogoda zapowiada się bardziej letnia niż jesienna. I dobrze, korzystajcie ze słońca i przyjemnych temperatur. Dziś słupki rtęci według synoptyków dobiją do 23 stopni, ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. A słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora. Jutro też słonecznie i do 23 stopni, w środę 21 i pojawi się trochę chmur, a w czwartek 20 stopni. A do końca tygodnia meteorolodzy nie przewidują opadów deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
3: No i mamy po 11, czyli poniedziałek taki już trochę przegryziony, jak to mówią. Jeśli od rana wszystko was na początku tego dnia drażniło, spokojnie, słuchajcie, na pół gwizdka przeżyć poniedziałek, to wciąż przeżyć poniedziałek. Tak też można, nikt nas z tego nie będzie rozliczał. Tu Fiołas z wami w Byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy. A to dla tych, którzy mieli na 8, a wchodzą dopiero po 11.

MJ Deli, jego Deli Supreme w RMF Max. Na pytanie, czy wieczorem zobaczymy Supreme widowisko, bo mecz Szwecja-Polska o godzinie 20:45 się rozpocznie, a poznańscy kibice będą mieli dzisiaj mały problem kibicować Polsce, ale też trochę liczyć na dobry występ Patryka Walemarka będziemy, no bo przecież w piątek zadebiutował w reprezentacji Szwecji, ale selekcjoner Szwedów bardzo go chwalił za te kilkanaście minut, które dostał i być może dzisiaj Patryk wyjdzie w pierwszej jedenastce na Polaków. A Lechowi pewnie jego dobry występ by się przydał, jeżeli chodzi o wycenę tego gracza, więc no takie 2-1. Ja celuję w 2-1. Gol Patryka Walemarka, ale dwójka z przodu dla Polaków. Brzmi uczciwie. RMF Max. RMF Max. Albo dwie asysty dla Patryka, ale obie do naszych. Co wy na to?

0: Ten numer potrafi rozruszać poniedziałek. To Fast Boy w RMF Max. Ja dzisiaj wszedłem do radia i mówię na początek: nie, no nie wierzę. Sprawdzę lepiej. Ale na serio, weryfikowałem dwa razy. Dzisiaj w RMF Max można wygrać największe pieniądze w historii tego radia. Do wygrania jest nawet 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Od dzisiaj otwieramy dla was sejfy. Tego popołudnia można wyjść z naszego finału z 1 000 000. Ale wejść trzeba najlepiej teraz. SMS-em na nowy numer 7467. Tu zgłaszasz się SMS-em, w treść wpisać trzeba hasło MAX. Pamiętajcie, MAX za 4,92 zł. Wysyłacie na nowy numer 7467. 1 000 000 złotych do wzięcia nawet dzisiaj.
1: RMF MAX. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet 1 000 000 złotych.
2: 1 000 000. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o 1 000 000.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 zł lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten 1 000 000 może być twój.
2: Wyślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
16: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
17: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Krzywu.
20: Sylwia.
21: We are the Swedish House Mafia.
22: Hey, this is Taylor Swift.
23: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
1: Czasem właśnie takie tempo na początku tygodnia w pracy mają nasze zwoje mózgowe. Tame Impala i Loser w RMF Max. Ale pomaga wtedy dobra kawka. Lubicie pić? Jaką? Najbardziej. To jest pytanie. Jaką kawę piją poznaniacy? W naszej zabawie z okazji Dnia Kawy, który przypada jutro, właśnie na to pytanie odpowiadacie na naszej stronie. rmfmax.pl, zakładka Poznań. Tam wskakujcie, napiszcie, jaką kawę pijecie. Zdradźcie sposób na tę idealną, którą uwielbiacie najbardziej. Ja wiem, że najlepiej smakuje ta, którą ktoś zrobi. I to też jest jakiś sposób. Umówmy się. Zgłoszenia przyjmuję już teraz na rmfmax.pl, zakładka Poznań. Tam skakujcie po szczegóły, a do zgarnięcia zestaw 4 świeżo palonych kaw z rodzinnej palarni Coffee & Sons. Od takiej słodkiej, delikatnej po intensywną i wyrazistą. Takie nagrody mam dla Was, a konkurs już czeka na rmfmax.pl.
0: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
1: Czasem, żeby kawa smakowała idealnie, ważne jest to, co leci w głośniku. No to Zalię podrzucam do tej przedpołudniowej.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik. Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
3: W najbliższych dniach pogoda zapowiada się bardziej letnia niż jesienna. I dobrze, korzystajcie ze słońca i przyjemnych temperatur. Dziś słupki rtęci według synoptyków dobiją do 23 stopni, ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. A słońce będzie nam towarzyszyło do wieczora. Jutro też słonecznie i do 23 stopni, w środę 21 i pojawi się trochę chmur, a w czwartek 20 stopni. A do końca tygodnia meteorolodzy nie przewidują opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
4: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

chciałbym powiedzieć, że podrzucam trochę południowego słońca od The Colors. W końcu to Italo Disco, ale po co nam one, skoro mamy nasze tutaj rodzime polskie słońce. Piękne babie lato. No i warto z niego skorzystać, zanim kochani, pogoda przypomni sobie, że kalendarzowo to już mamy jesień i odpali deszcz padający w poziomie. Ja przypominam, zaraz Irek i Aśka przejmują stery w RMF Max. Spędźcie z nimi popołudnie, a ja jutro po 9:00 zapraszam znów. Był z wami Fiołas. Dzięki za dobry start tygodnia. Hejo!

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Janie, skarpeta na pieniądze
9: się rozpadła.
10: Noż do 100!
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
19: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
20: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Mecz piłkarskiej kadry Polski z Bośnią i Hercegowiną rozczarował kibiców, trenera i samych piłkarzy także. Dzisiaj kolejne starcie biało-czerwonych w Lidze Narodów. Przeciwnikiem mocna Szwecja. Będą zmiany w składzie.
1: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat.
0: Mówił Wojciech Marczyk, a mecz o 20:45.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Ich narzędziem pracy są słowa, dzięki którym często udaje się zażegnać konflikty, zanim przerodzi się w bójkę. W Poznaniu od 15 lat działa zespół antykonfliktowy. Tworzą go policjanci kierowani w miejsca, gdzie emocje sięgają zenitu.
3: My w Poznaniu od Euro mamy 15-letnie doświadczenie, jeżeli chodzi o kibiców. Pracujemy z kibicami przyjezdnymi, którzy przyjeżdżają do Poznania. Znamy wszystkie środowiska, na co niektóre grupy kibicowskie stać.
4: Czy słowo zawsze wystarcza, czy niekoniecznie?
3: Nie.
4: Co wtedy?
3: Nie ma jakiegoś przepisu na to. My w naszym zespole preferujemy policjantów, którzy mają taką łatwość nawiązywania komunikacji. No nie zawsze, że wszystko załatwi zespół, ale przynajmniej przekaże tą wiedzę, której czasami brakuje. Pouczy odpowiednio.
0: Mówił wojewódzki koordynator działań antykonfliktowych Mariusz Lembicz w rozmowie z Przemkiem Wałczyńskim. UEFA ukarała Lecha Poznań za zachowanie kibiców podczas meczu z Crystal Palace. Klub musi zapłacić łącznie 25 tysięcy euro za zachowania rasistowskie i użycie pirotechniki. Nałożono też zakaz sprzedaży biletów na jeden wyjazdowy mecz, ale kara została zawieszona na 2 lata. Poznańskie MPK zatrudni kierowców. Przewoźnik chce przyjąć nawet 150 osób. To kolejny raz, gdy spółka mierzy się z brakami kadrowymi. MPK zapewnia, że robi wszystko, by problemy z obsadą nie były odczuwalne dla pasażerów.
5: Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że na te zaplanowane nieobecności typu urlopy nachodzą także niemożliwe do przewidzenia nieobecności. Natomiast w pierwszej kolejności w takich sytuacjach rezygnujemy z tak zwanych rezerw czynnych i kierowców, którzy mają służbę przydzieloną na rezerwie, kierujemy do obsługi linii komunikacyjnych.
0: Mówiła Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. Kilkudziesięciu kandydatów na kierowców uczy się właśnie na kursie organizowanym przez przewoźnika. Pasażerów mogą zacząć wozić w przyszłym roku. I na koniec tego flesza. W Obornikach trwa konkurs fotograficzny Oborniki tam, gdzie szumi przyroda. Organizatorzy czekają na zdjęcia pokazujące piękno lokalnej natury, a pracę można zgłaszać do 20 października. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Obornikach.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Nawet 23 stopnie pokażą dziś termometry w Poznaniu. Na niebie możemy liczyć na dużo słońca, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Po zachodzie słońca na termometrach 18 stopni, a w nocy 10. A jutro od rana znów możemy spodziewać się słońca, a na termometrach też 23 kresek. W środę 21 stopni, a w czwartek 20. Do końca tygodnia będzie słonecznie, a padać na pewno nie będzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Tak, to dzisiaj. To dzisiaj jest ten dzień, w którym ktoś z słuchaczy RMF Max może zostać milionerem.
1: Powiedzmy to jeszcze raz. To dzisiaj ktoś ze słuchaczy RMF Max może wygrać 1 000 000 złotych.
0: A najlepsze jest to, że to możesz być ty. Trzymamy kciuki. Asia Meus, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry. Witajcie.

0: Można się dalej zachwycać. Sombr perfekcyjny w każdym dźwięku i zagra w lipcu w Polsce w przyszłym roku na openerze.
1: Jak słyszycie kogoś, to bardzo cieszy.
0: Bardzo.
1: Ale najważniejsze jest to, że mamy coś lepszego niż Sombr na dużym festiwalu. Mamy duży festiwal z Sombrem i uwaga, 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych dla słuchaczy RMF Max.
0: Dokładnie tak. Otwieramy dla was nasze sejfy i po raz pierwszy w historii Maxa można u nas wygrać 1 000 000.
1: Zapamiętajcie szczęśliwy numer 7467. 7467 za 4,92. Tu wysyłasz SMS treści Max. Jesteś w grze o

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: I pyki, cyki, megi, wszystkie problemy poniedziałku w pracy załatwione, bo jest Alex Warren i jest RMF Max.
1: No i cały czas jeszcze słychać brawa dla naszych siatkarzy. W końcu jesteśmy my, Polacy, mistrzami Europy w siatkówce. Panowie, no jesteście wielcy.
0: Brawa, ale oprócz siatkówki jesteśmy też mistrzami Europy w produkcji dyni. A brawa, polski rolnik, tymi rękami polski rolnik produkuje najwięcej dyni w całej Unii Europejskiej.
1: No brawo, polski rolnik. No.
0: Brawo, oczywiście, brawo. My tak dużo produkujemy tych dyni, że nawet czasem przemalujemy je na zielono. I tak właśnie jak pomalowana na zielono dynia smakuje polski arbuz. Nie, a też dobry. Ale jaki zdrowy. Miasta

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Norwegowie mają taki sprytny plan. Chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
3: Nie, nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
2: No, może jeszcze zastąpimy kompost suszu lemoniadą?

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex, 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary, 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
8: Nawet 23 stopnie pokażą dziś termometry w Poznaniu. Na niebie możemy liczyć na dużo słońca, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Po zachodzie słońca na termometrach 18 stopni, a w nocy 10. A jutro od rana znów możemy spodziewać się słońca, a na termometrach też 23 kresek. W środę 21 stopni, a w czwartek 20. Do końca tygodnia będzie słonecznie, a padać na pewno nie będzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.

0: I cała firma tańczy Danca Kuduro, Don Omar w RMF Max, 5 minut i 13.
1: Ręka do góry, talia sama obraca się pół obrotu i to jest właśnie Danca Kuduro.
0: Oni tam tak śpiewają?
1: Dokładnie tak śpiewają.
0: Wow.
1: No, co prawda warto znać języki.
0: Keira odpadła z Tańca z Gwiazdami, ale jest ktoś, kto świetnie ją zastąpi. I tak się śmieje Asia Meus, ale będzie fajnie. Będę oglądał w niedzielne wieczory. Poniedziałek po południu przynosi ważne informacje w temacie młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował, o tym będzie we Fleszu i arcyfajna prognoza pogody jest naprawdę dobra. Koniecznie zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 13:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Wystartował plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych słów jury wyłoni finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 do 30 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szponcić.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Skradzione auto, a w nim towar wart 1 000 000 zł. Poznańscy policjanci zatrzymali 46-latka, który chwilę wcześniej ukradł ubrania, buty i inne akcesoria.
2: W busie policjanci znaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki. Jak ustalili kryminalni, odzież i obuwie zostały skradzione zaledwie chwilę wcześniej. Sprawca włamał się do garażu znajdującego się na parkingu podziemnym na poznańskiej Wildzie, a następnie wykorzystał do transportu łupu samochód, którym przyjechał na miejsce.
0: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 46-latek odpowie m.in. za kradzież z włamaniem w warunkach tzw. multirecydywy, a także za umyślne paserstwo, posiadanie narkotyków i prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 15 lat więzienia. W niedzielę miasto opanują biegacze. Zbliża się poznański maraton. Uwaga mieszkańcy, będą zmiany w komunikacji miejskiej.
3: Będzie aż 10 dodatkowych wahadłowych linii tramwajowych. One będą oznaczone od numeru 50 do 59 i one będą miały za zadanie zapewnić komunikację pomiędzy ważnymi węzłami w Poznaniu, no tam gdzie tej komunikacji z uwagi na to, że będą pozmieniane trasy linii tramwajowych, nie będzie. Apelujemy o cierpliwość, o wyrozumiałość, no bo te zmiany będą duże.
4: Komunikacyjnie takie najgorsze, najgorętsze miejsce w Poznaniu będzie jakieś?
3: No zdecydowanie zachodnia część miasta, czyli ulica Grunwaldzka aż do Junikowa.
0: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u, a maraton przypomnijmy już w niedzielę. 2 miejsca w Poznaniu docenione przez urbanistów. 2. miejsce w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich zdobyła przebudowana ulica Słowackiego na Jeżycach. Dawna przestrzeń parkingowa została uporządkowana i dostosowana przede wszystkim do potrzeb pieszych. Eksperci wyróżnili też mosty berdychowskie. Przeprawa przez Wartę i Cybinę otrzymała nagrodę specjalną za innowacyjne podejście do projektowania. I na koniec tego flesza coś dla tych, którzy lubią pływać. Od dziś ponownie można korzystać z dużego basenu na Chwiałce w Poznaniu. Pływalnia przy ulicy Spychalskiego jest otwarta od godziny 6 do 22. Małaniecka pozostanie zamknięta do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody.
5: Weź sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się ciepłe i nadal słoneczne. Termometry pokażą od 21 do 23 stopni, a na niebie będziemy widzieli słońce, które schowa się za horyzontem o 18:36, więc macie jeszcze trochę czasu, by wybrać się na spacer albo rower. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach 10 stopni, a jutro tak samo jak dziś, dużo słońca i 23 stopnie max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Więcej poniedziałków już nie będzie. Przynajmniej we wrześniu. I to jest dobra wiadomość, ostatni poniedziałek września dzisiaj.
7: A ja mam jeszcze lepszą wiadomość, bo ten ostatni poniedziałek września można wygrać 1 000 000 w RMF.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Doskonale wiemy w RMF Max, czego potrzebujecie w poniedziałek 20 po pierwszej, żeby szybciej szło w pracy. Eli Oaks dla was.
1: I takiej wiadomości jeszcze chcemy, żeby się sam zrobił dzień dzisiaj. Nowość na stacjach benzynowych.
0: O.
1: Można oddać zużyty olej do smażenia. Żeby nie wylewać go tak do zlewu bez sensu, to jedziesz sobie na przykład na Orlen i wytankowujesz się z rzepakowego i w zamian dostajesz hot doga.
0: Jezu, to dobrze, że nie smażone, bo bym się bała, że usparzyli na tym, co przywiozłam.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Poznań 93,5 FM.

0: to właśnie my jesteśmy ta ekipa odpowiedzialna za wasz Eldorado. Lecimy złotą autostradą. 28 minut przed drugą, by rozdać wam dzisiaj po raz pierwszy w RMF Max 1 000 000 złotych!
1: Złota kumulacja w RMF Max, 1 000 000 do zgarnięcia i wreszcie. Żeby było jeszcze łatwiej, to właśnie teraz mamy dla was pierwszy i jedyny dzisiaj bonus.
0: Razy 200 mnożymy każde zgłoszenie, które teraz poleci na numer, uwaga, nowy numer, 7467. Piszecie SMS o treści Max, ten SMS kosztuje 4,92 i Max wysłany na 7467 przez 10 najbliższych minut. To jest 200 razy więcej szans na to, by wejść do finału i wygrać, uwaga, 1 000 000 złotych.
1: Specjalnie od nas dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten 1 000 000 trafił do was.
0: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu, bo kto by tam o 13.33 siedział teraz w pracy, no wiadomo.
1: Zrób tak, żeby nie żałować, dlatego łap za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło Max pod nowy numer 7467.
0: Max 7467. 1 000 000 w RMF Max.

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Daj się zaskoczyć wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
6: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się ciepłe i nadal słoneczne. Termometry pokażą od 21 do 23 stopni, a na niebie będziemy widzieli słońce, które schowa się za horyzontem o 18.36, więc macie jeszcze trochę czasu, by wybrać się na spacer albo rower. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach 10 stopni, a jutro tak samo jak dziś, dużo słońca i 23 stopnie max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonathan i PZ w RMF Max. 29 minut przed godziną 14 ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali, to i mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji. W każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Co sprawdzasz, tato?
2: A przelew z pensją.
1: Tak, co miesiąc?
2: Co miesiąc.
1: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
2: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie?
3: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
4: Cappuccino. Kafe latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Studio RMF Max Poznań na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
6: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, no ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
5: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
4: To jest RMF Max Poznań.
5: Czas na kolejne roszady w rozkładzie jazdy tramwajów. Dobra informacja jest taka, że za kilka dni bimby wracają na trasę przez most Świętego Rocha, ale są też złe, a o jednych i drugich teraz Przemek Wałczyński.
7: Ale najpierw więcej o tych dobrych zmianach. Od 3 października tramwaje znowu pojadą przez most Świętego Rocha i między Kaponierą a Mostem Teatralnym. To oznacza, że wraca również stała trasa piątki przez most Rocha, a dwójka ponownie pojedzie przez Strzelecką, Królowej Jadwigi i Górną Wildę. A teraz ta gorsza część. Jednocześnie rusza remont torowiska od strony ulicy Fredry, a więc tramwaje nie będą mogły jechać z Mostu Teatralnego w stronę centrum. Część linii pojedzie objazdami, między innymi przez Kaponierę, Święty Marcin i Gwarną. I te zmiany mają obowiązywać do końca października.
5: We flaszu RMF Max wracamy do poszukiwanych kierowców w MPK. Jak już wam mówiliśmy, przewoźnik chce zatrudnić 150 kierowców. Kadrowe braki póki co uzupełniane są tymczasowymi pracownikami, także spoza Europy.
8: MPK Poznań nadal korzysta z obcokrajowców, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej. Są to osoby z różnych krajów. Natomiast zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej, agencja może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania tej tymczasowej pracy na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W związku z czym ci pracownicy też często rotują między miastami.
5: Mówiła Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. Poszukiwani wolontariusze Szlachetnej Paczki. W Wielkopolsce potrzeba jeszcze ponad 100 osób. Ich zadaniem będzie odwiedzanie potrzebujących rodzin, poznawanie ich sytuacji i przygotowanie opisów, dzięki którym darczyńcy będą mogli udzielać konkretnej pomocy. Wolontariusze przejdą szkolenie i otrzymają wsparcie lidera regionu, a szczegóły znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. I na koniec tego flesza jeszcze trochę sportu. W niedzielę 18 października Lech Poznań zagra u siebie z Koroną Kielce. Jeśli chcecie się wybrać na mecz, to wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są bilety.
9: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Według synoptyków słońce utrzyma się do wieczora, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na zewnątrz jest naprawdę pięknie. Warto po pracy czy szkole zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer. W nocy na termometrach 10 stopni, a niebo będzie pogodne, a jutro od rana znów dużo słońca i ciepło.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
11: Bo babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach z pajęczyny, wiatr ich je nosi, słońce pięknie ogrzewa.
3: I jak one robią?
11: No właśnie. Najważniejsze tylko, żeby ten pająk nie spotkał jakiegoś pantoflarza za przeproszeniem.

0: królowa dobrego nastroju. Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Aksy. 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji. No i teraz jest jeden.
0: Max. Wiedziałem, że tak było i tak jest, i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.

0: Tak gramy, że trochę przyjemniej zrobiło się w pracy, kiedy to na stole, obok ciebie, tam przy głośniku ustawionym na RMF Max, leży 1 000 000 złotych.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo za godzinę po 15:30 usłyszymy się z Pawłem Jaworem, żeby pierwszy historyczny finał, w którym wygrać będzie można w Maxie 1 000 000 złotych, mógł się odbyć.
0: www.rmfmax.pl, tam teraz klikajcie w sprawie miliona dla ciebie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Bands też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Daj się zaskoczyć wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
1: Gorąca i z kardamonem. W najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdrać nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
4: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
15: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
8: Według synoptyków słońce utrzyma się do wieczora, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na zewnątrz jest naprawdę pięknie. Warto po pracy czy szkole zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer. W nocy na termometrach 10 stopni, a niebo będzie pogodne, a jutro od rana znów dużo słońca i ciepło.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Swedish House Mafia w RMF Max w dniu meczu Polska-Szwecja. No trochę mniej ich dzisiaj lubimy.
1: Ciszę ich zagrałem przede wszystkim.
0: Specjalnie, no po co właśnie?
1: No dzisiaj jest mecz Polska-Szwecja i to może akurat potwierdzić, że poniedziałek to jest faktycznie najgorszy dzień tygodnia. Ale nie ustając. Trzymamy kciuki w składzie.
0: Asia Meus.
1: Irek Jakubek, do jutra. Pa. Będzie pięknie, pa. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
16: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro JD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
2: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe standardy po ostatniej serii wycieków danych pacjentów. Firmy, które przetwarzają dane medyczne, będą musiały spełnić ostrzejsze wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród obowiązkowych zabezpieczeń znajdzie się na przykład wieloskładnikowe uwierzytelnianie i monitorowanie nietypowych wyszukiwań.
3: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
2: Mówiła Katarzyna Kopeć Dziemczyk z resortu zdrowia. Przypomnijmy, ostatnio zaatakowana została firma, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
2: Minęła 15, a to dobra pora, by zajrzeć na poznańskie ulice. W większym towarzystwie jedziemy już nie Stachowską i Wawrzyńca, zwalniamy też na Lutyckiej do Sytkowskiej, Lechickiej i Bałtyckiej. Zatory tworzą się na Głogowskiej, Krzywoustego, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi. Kierowcy, uważajcie bezpiecznej drogi. We fleszu RMF Max o 15 wracamy do zespołu antykonfliktowego, który działa w Poznaniu. Policjanci z tego zespołu nie noszą mundurów ani broni. Zamiast tego mają charakterystyczne niebieskie kamizelki.
4: Oni jako pierwsi podchodzą w takie miejsce, które może być określone jako gorące.
5: Jak munduru pomaga, to że oni są właśnie ubrani w kamizelki, nie mają tych widocznych kasków, pałek i tak dalej.
4: To oczywiście jest taki element, który przełamuje bariery. Każde nawet takie akcesoria, które my mamy na co dzień, więc czapka, furażerka, broń przy pasie, no jednak powodują swoisty dystans. No ci policjanci poprzez to, że właśnie są w sposób odmienny wyposażeni, to powoduje, że ten dystans jest skrócony.
2: Z rzecznikiem wielkopolskich policjantów Andrzejem Borowiakiem rozmawiał Przemek Wałczyński. Przez samo centrum miasta pobiegną zawodnicy Poznań Maratonu. Trasa ma być atrakcyjna dla zawodników i pokazywać najlepsze miejsca w Poznaniu, mówią organizatorzy.
6: Szukaliśmy nowych rozwiązań, tych takich związanych z aspektem, nazwę to turystycznym, żeby pokazywać wszystko, co jest najpiękniejsze w naszym mieście, aspekcie sportowym, no bo to są 42 kilometry, żeby zawodnicy nie biegali tylko po górkach czy zbiegach. Żeby się też nie nudzili, także w stosunku do zeszłego roku ta trasa będzie znacznie otwiersza, jeśli chodzi o aspekt sportowy, czyli nie mamy tych elementów na Malcie oraz w Zoo, które były technicznie bardzo wymagające. Podbiegi będą w pierwszej części.
2: Mówił dyrektor biegu Łukasz Miadziołko. Start biegu w niedzielę o 9:00. Podaruj ciepło osobom w kryzysie bezdomności. Caritas Poznań rozpoczęła zbiórkę zimowych rzeczy. Potrzebne są m.in. termosy, ciepłe skarpety, czapki, rękawiczki, szaliki, koce i zimowe buty. Dary powinny być nowe. Zbiórka potrwa do 5 listopada, a szczegóły znajdziecie na stronie Caritas Poznań.
7: To flash sportowe RMF Max. Piłkarska kadra Polski dziś wieczorem zmierzy się na wyjeździe w drugim meczu Ligi Narodów ze Szwecją. Trener zapowiedział zmiany w pierwszym składzie.
8: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz. W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś.
7: Jak dodaje Wojciech Marczyk, brak Roberta Lewandowskiego byłby sporym zaskoczeniem. Mecz o 20:45. To jeszcze szybko tenis. Trwa półfinałowe starcie Huberta Hurkacza z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem w turnieju w chińskim Chengdu. Na razie lepszy Polak.
2: Do wieczora na niebie w Poznaniu będzie nam towarzyszyło słońce, a na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Po zachodzie słońca 18, a w nocy słupki rtęci spadną do 10 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach, podobnie jak dziś, zostać do wieczora. Będzie też przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę, do 23 stopni max. A słonecznie ma być do końca tygodnia.
9: Cztery minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy Świderski Borycka, witamy serdecznie. Bardzo nam będzie miło, jak spędzicie z nami dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie. Na początek Maron Hofsta, daj like.

0: poniedziałek w pracy. Nasz ulubiony Lykke Lee i Follow Rivers w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. A od przyszłego roku w Polsce producenci eko rzeczy, wiecie, tych wszystkich produktów, które tam są takie ładne z zielonymi listkami, takie zdrowe, eko, świeże.
1: I oczywiście drogie.
0: Będą musieli dokładnie wyjaśniać, co właściwie jest w nich tak bardzo eko.
1: Wiecie co, to ja bym jeszcze poprosił, żeby te wszystkie budy z kebabem wyjaśniły, co u nich w mięsie jest takie kraftowe. A teraz nie wiem, czy kraftowy, ale bardzo dobry MJ Deli. Tu RMF Max, tu kanał dodawczy. Siemano ponownie.

0: Tame Impala w RMF Max za nami. To był numer Loser, ale dzisiaj żadnych loserów tutaj nie będzie, słuchajcie.
1: Oj, nie.
0: Wręcz przeciwnie. 1 000 000 złotych. Po raz pierwszy do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja, jej finał będzie już za chwilę, więc to jest w zasadzie ostatni moment, żeby jeszcze spróbować złapać tę szansę.
1: Jeszcze możecie się zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też to zrobić przez rmfmax.pl. To już naprawdę ostatni dzwonek, żeby wejść do gry o finał złotej kumulacji.
0: Nam się rączki trzęsą, nie powiem. Dzisiaj poniedziałek może przynieść komuś z was absolutną życiową zmianę, spłatę kredytu.
1: Na przykład.
0: Może nowe auto. A zresztą, zrobicie z tym milionem co chcecie, ale trzeba mieć na niego szansę. I żeby tak się stało, Max śli teraz na 7467.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Wróżka, prawdę ci powie?
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

0: Ja nie wiem, czy tak można, ale jak jest jeszcze szansa, że ktoś może się zgłosić, to trzeba to zrobić.
1: Zróbcie to teraz, bo to pierwszy w historii finał na antenie RMF Max o nawet 1 000 000 złotych. Wysyłajcie teraz na numer 7469, hasło Max.
0: 7467.
1: 67. Aż z tych nerwów normalnie mi się myli. 7467 za 4,92.
0: Za chwilę łączymy się z Pawłem Jaworem w finale złotej kumulacji w RMF Max.

0: jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni poniedziałek września, no to musi być w sejfach grubo i jest grubo w sejfach. Złoto, do tego duże pieniądze, nawet 1 000 000 złotych możecie dziś wyciągnąć z sejfów i zakończyć poniedziałek tym, że zostaniecie właścicielem złota, właścicielem miliona na koncie. Życzę wam tego bardzo. Dwa sygnały czekamy, przypominam, 6 sygnałów. Mam nadzieję, że tak jak prosiłem, zgłośniliście telefon po pracy, że już tam macie i wiecie, że to dzwonić możemy do was w sprawie dużych pieniędzy. Ja wiem, że poniedziałek i gonicie ze wszystkim. No i właśnie. 6 sygnałów za nami. Nie udało się. Ja to wszystko rozumiem. Poniedziałek, chcecie po prostu wyjść o czasie z pracy, jest przed 16:00, gonicie ze swoimi obowiązkami albo już prójecie, żeby dzieci odebrać ze szkoły i z przedszkola. No i mogło się zapomnieć. No ale proszę was, jak już wchodzicie do gry, to trzeba tego pilnować, bo tu naprawdę gramy o duże pieniądze, gramy o złoto. Złota kumulacja. Pierwszy finał z sejfami miał być dziś. No i co? Ostatni poniedziałek września. No tak, miało być pięknie. 1 000 złotych trafia do tej osoby. To też bardzo fajna sprawa. Myślę, że tak właśnie tuż przed pierwszym 1 000 złotych na niespodziewane wydatki albo na to, że zabrakło właśnie miesiąca do końca wypłaty. Nie tak się umawialiśmy, ale jak wchodzić do gry, no to prawda, sprawdzajcie telefon, tak jak wam już powiedziałem. Tak rozpoczęliśmy ten tydzień złotej kumulacji. A co jutro? O tym już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A jutro? Jutro też szansa na milion, albo przynajmniej naprawdę dobry hajs. Trochę wam nawet zazdroszczę, bo jak nie dziś, to jutro to się może wydarzyć.
3: Tak więc ślijcie SMS-em hasło MAX na nowy numer 7467 za 4,92.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
5: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Do wieczora na niebie w Poznaniu będzie nam towarzyszyło słońce, a na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Po zachodzie słońca 18, a w nocy słupki rtęci spadną do 10 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach, podobnie jak dziś, zostać do wieczora. Będzie też przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę, do 23 stopni max. A słonecznie ma być do końca tygodnia.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Kizo i Bladka grają w RMF Max. To oczywiście Taxi, ale jakby co, to chciałabym tylko przypomnieć kulturalnie i grzecznie, że sezon na rower jeszcze trwa. Ja dzisiaj rowerem wciąż w pracy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tak, jest ciepło, więc super, ale chusteczki się przydadzą, bo jednak już smarkasz po drodze.
1: Leci z nosa
0: taka
1: troszeczkę.
0: Jesień. Aha, dokładnie tak jest. Zostańcie z RMF Max. Za chwilkę u nas Tysiak do zgarnięcia na zakupy w sklepie z elektroniką. Tutaj kanał nadawczy. I będą też bangery.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: I już 16. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Kujawsko-pomorska policja udaremniła plany 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Polskie służby o tym, że chłopak planuje zamach w szkole podstawowej, w której się uczy, zaalarmował Interpol. O 6:00 służby weszły do domu nastolatka.
2: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
1: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Nowe parki i place zabaw, a także warsztaty oraz koncerty. Poznaniacy zgłosili wiele pomysłów na rozwój miasta. Znamy już listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O szczegółach Przemek Wałczyński.
3: Prawie 160 propozycji znajdzie się na tegorocznej karcie do głosowania. Karcie symbolicznej, bo głosować można tylko online, a tam są m.in. pomysły na nowe i odnowione parki, zazielenione ulice czy ochronę miejskich drzew. Są również propozycje organizacji wydarzeń kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych czy muzycznych spotkań w parkach. Nie brakuje również projektów związanych z bezpieczeństwem, na przykład montażem defibrylatorów AED. W tej edycji do podziału jest więcej kasy, a głosowanie rusza 5 października.
1: Brakuje kierowców w Poznaniu. Jak już Wam mówiliśmy, MPK chce zatrudnić 150 osób do obsługi miejskiej floty. Zdaniem członków Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, braki kadrowe w MPK to m.in. efekty zbyt niskich wynagrodzeń.
4: No, miasto musi zapewnić pieniądze dla osób, które pracują jako motorniczowie i kierowcy. Panie i panowie, którzy nas wożą, to jest bardzo ciężka praca odpowiedzialna. Oni muszą godziwie zarabiać. Jeżeli otrzymują stawki od 2000 do 2700 brutto mniejsze niż w innych dużych miastach, to nie dziwmy się, że mamy wakaty.
1: Oceniał Paweł Sowa ze Stowarzyszenia Inwestycja dla Poznania. Jutro odbędzie się sesja Rady Miasta w Poznaniu. Radni zajmą się m.in. zmianami w miejskim budżecie, planowaną pożyczką oraz przyszłością strefy płatnego parkowania na ogrodach. W porządku obrad znalazł się także projekt stanowiska w sprawie utworzenia w Poznaniu stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Radni będą również dyskutować o planie zagospodarowania północnej części osiedla Batorego. Obrady będą transmitowane w internecie, a start o godzinie 9:00. I na koniec tego flesza, 4 października na rynku w Pobiedziskach odbędzie się spotkanie Pomoc ma znaczenie. Od godziny 12:00 mieszkańcy będą mogli nauczyć się podstaw pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. Udział jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie na stronie gminy Pobiedziska.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Kończycie pracę? Warto zaplanować sobie jeszcze spacer. Na niebie dużo słońca, a na termometrach okolice 23 stopni, więc warto pobyć trochę na świeżym powietrzu. Tym bardziej, że jego jakość w regionie jest dobra. Ciśnienie pozostaje wysokie, wiatr umiarkowany powoli zmniejsza swoją siłę, a pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 10 stopni, a jutro nadal słonecznie i 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Poczekaj, bo szef tutaj patrzy. Mów coś dobrze, mów. 4:16.
4: Aż się zestresowałem.
3: W kanale nadawczym.
4: Jesteśmy, Świderski, Borycka cały czas z wami.
3: No i Alex Warren. Passenger. Też jest.
4: Będzie też akcent.
2: Max.
3: No i przypominamy też, że za chwilkę bardzo fajny konkurs. Już na rmfmax.pl można zaglądać i się zgłaszać, a szczegóły za chwilę.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i Media Expert.
1: A, no i tutaj, słuchajcie, Alan Walker nam zrobił niezły klimat przed chwilą z numerem Fate w RMF Max. 13 minut po 16. No jest to nastrój podniosły, gdyż rok akademicki się zaczyna w tym tygodniu. Nie chciałabym nikogo straszyć.
2: 1 października,
1: to już w tym tygodniu, w czwartek. Ale za to można ten rok akademicki zacząć sobie przyjemnie z tysiakiem do wykorzystania w Media Expert.
2: No właśnie, dlatego czekamy na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. Tam wybieracie przedmiot, który jest ci niezbędny w nowym roku akademickim. Jeśli nas przekonasz, komisję ekspertów.
1: Tak, to my oceniamy. My jesteśmy egzaminatorami tutaj. Fajnie będzie, zobaczycie.
2: I później zadzwonimy do ciebie, to będziesz musiał obronić swój wybór.
1: Tak jest, więc szybciutko zachodzimy. Wchodzimy teraz na rmfmax.pl. Wybieracie swoją nagrodę, swój przedmiot, który wam się przyda w tym roku akademickim. No i potem przed nami trzeba będzie ten wybór obronić.
2: rmfmax.pl, tam wbijajcie i szukajcie.
0: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka. Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Bierzemy ten poniedziałek na spokojnie. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A jeszcze tak w temacie początku roku akademickiego, to słuchajcie, według najnowszych danych miesięczne życie studenta kosztuje dziś ponad 4000 zł.
1: Ojej.
0: Cztery koła.
1: To już chyba zadychę się nie da przeżyć.
0: Najem, jedzenie, czesne, bilety, no i te wszystkie drobne wydatki tak zwane.
1: Okej, ja pamiętam jeszcze, że wiozłam koleżance dychę kiedyś od jej siostry na studiach. To już za to się wyżyć nie da, ale słuchajcie, zawsze warto pomyśleć, żeby zamiast kawy na mieście, to może jednak te słoiczki od mamy przyjąć.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Gorąca i z kardamonem. W najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
11: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Kygo i Take Me Back w RMF Max. No studenci wracają na uczelnię. Rok akademicki się zaczyna już w tym tygodniu, w czwartek, ale żeby tak na osłodę trochę tej sytuacji było wam przyjemniej, to możecie dzisiaj obronić tytuł eksperta. Magister Borycka Justyna na miejscu, magister inżynier Świderski Piotr również.
1: Witam, kłaniam się, jestem.
0: To jest komisja egzaminacyjna, która dzisiaj będzie oceniać pracę Kacpra. Dzień dobry, panie Kacprze. Panie Kacprze, słabo pana słyszymy, proszę chwilkę poczekać. Powinno być lepiej. Czy jest pan na miejscu na sali?
2: Halo, jestem na sali.
0: Jest pan na sali, bardzo dobrze. Dobrze się słyszymy. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Panie Kacprze, pan nam wysłał zgłoszenie dzisiaj na rmfmax.pl. No i wybrał sobie rzecz, która na ten rok akademicki jest potrzebna.
2: No tak, mi generalnie, tak, ja sobie tak stwierdziłem, że najlepszą rzeczą dla mnie w tym momencie, myślę, że byłyby takie właśnie słuchawki z wyciszeniem i to nawet nie do słuchania muzyki, tylko po prostu zwyczajnie do odgrodzenia, ponieważ tak, generalnie mój współlokator uwielbia gotować, więc generalnie cały czas kręcimy się wokół tego. Mam też, słuchajcie, świetnego sąsiada, który jest centralnie nade mną i ma takie po prostu chyba specjalne zadanie, żeby być najgłośniejszym na świecie po północy, także wierzcie mi, jest bardzo wesoło, a moje słuchawki niestety nie mają tego wyciszenia, więc taki, wiecie, no...
1: Słuchaj, Kacper, wybrałeś słuchawki dokonałowe JBL Livebeam 4 z funkcją ANC właśnie.
2: Dokładnie.
1: A powiedz, nie wolałbyś takich naucznych słuchawek?
2: O, przyznam się, że wszystkie takie, które gdzieś tam pozwolą mi wyciszyć otoczenie, będą jak najbardziej odpowiednie.
1: A jakieś metody badawcze zastosowałeś przy tych wyborach? Przepraszam, zastosował pan przy tych wyborach?
2: Szanowna komisjo. Generalnie stwierdzam, że chyba nie. Jeszcze jakby nie miałem okazji nawet zbytnio zbadać, że tak powiem, otoczenia, ale starałem się jak mogłem, z palcami w uszach, że tak powiem, udało się wyciszyć otoczenie, więc wierzę, że z takimi słuchawkami również mi się uda.
1: No i co pani magister, pani sądzi?
0: No myślę, że całkiem odpowiedź jest to uzasadniona. No proszę jeszcze tak trochę się poprawić, bo tam w pracy recenzenckiej jeszcze będziemy zwracać uwagę na ten brak metod badawczych, ale myślę, że możemy ocenić te pracę na takie 4 z plusem i bardzo proszę, karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert leci do ciebie, Kacper. Możemy już przejść na ty.
2: Super, miło mi bardzo.
0: Możesz to, słuchaj, wykorzystać zarówno na wybrane przed siebie słuchawki i przez siebie słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 ANC, ale też na coś innego z oferty, więc warto zaglądać na rmfmax.pl, tam możecie sobie sprawdzić jeszcze, co jest do wyboru.
1: Na przykład smartwatch Huawei Watch GT7 i albo tablet Lenovo, tak. Jest też głośnik Marshall, także wbijajcie na rmfmax.pl, jutro będziemy również do was dzwonić.
0: No i Kacper, jeszcze raz gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, dzięki.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i Media Expert.

0: Lost Frequencies i Marie Flores w RMF Max. Paraiso brzmi jeszcze jak wakacje, ale dobra, nie ma co się czarować, wakacje już skończone, no.
1: Za chwilę prognoza pogody, sprawdzamy najnowszą i tą najświeższą.
2: RMF Max. Reklama. Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi taj.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Kończycie pracę? Warto zaplanować sobie jeszcze spacer. Na niebie dużo słońca, a na termometrach okolice 23 stopni, więc warto pobyć trochę na świeżym powietrzu. Tym bardziej, że jego jakość w regionie jest dobra. Ciśnienie pozostaje wysokie, wiatr umiarkowany powoli zmniejsza swoją siłę, a pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 10 stopni, a jutro nadal słonecznie i 23 stopnie.

0: Dobrze robiące skrzypce, co? LA Oaks i Reasons w RMF Max. No a kochani, ciepło jest, owszem. Cieszymy się, słońce świeci fajnie, ale w nocy to już tak raczej jeden stopień, prawie mróz.
1: Także bardzo proszę się ubierać. Będziemy za chwileczkę też sprawdzać najważniejsze wiadomości ze świata i kraju, także bądźcie blisko, tu RMF Max, tu kanał nadawczy.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
4: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Kul.
5: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tną. A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. Nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro JD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
3: Tak, znowu coś się zepsuło.
2: Naprawić można wszystko? Tylko czy jeszcze warto?
4: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
13: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam, jest 17. Bądźmy czujni, używając szybkich płatności, apeluje policja i ostrzega przed jedną z metod internetowych oszustów. Przestępcy wysyłają pieniądze na przykład przez Blik, a potem proszą o ich zwrot na inne konto lub inny numer telefonu. Nie róbmy tego sami, radzi młodsza aspirant Danuta Ofianewska.
2: Idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik. I chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank.
1: Policja zwraca uwagę, że oszukani seniorzy często nie zawiadamiają o przestępstwie, bo się wstydzą.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy tramwajów. Dobra informacja jest taka, że za kilka dni bimby wracają na trasę przez most Świętego Rocha. Nie zabraknie jednak także mniej optymistycznych informacji. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
3: Ale najpierw więcej o tych dobrych zmianach. Od 3 października tramwaje znowu pojadą przez most Świętego Rocha i między Kaponierą a Mostem Teatralnym. To oznacza, że wraca również stała trasa piątki przez most Rocha, a dwójka ponownie pojedzie przez Strzelecką Królowej Jadwigi i Górną Wildę. A teraz ta gorsza część. Jednocześnie rusza remont torowiska od strony ulicy Fredry, a więc tramwaje nie będą mogły jechać z mostu teatralnego w stronę centrum. Część linii pojedzie objazdami, między innymi przez Kaponierę, Święty Marcin i Gwarną. I te zmiany mają obowiązywać do końca października.
1: Największa impreza biegowa już w niedzielę w Poznaniu. Ruchem w czasie trwania poznańskiego maratonu mają kierować policjanci, których tego dnia będzie na ulicach prawie 200.
4: Będą to głównie policjanci z Poznania, ale także z całego województwa. Będą oczywiście wspierani przez funkcjonariuszy, między innymi Straży Miejskiej, Nadzoru Ruchu, strażaków, czy też żołnierzy WOT. Przede wszystkim ich zadaniem będzie ręczne kierowanie ruchem, regulowanie tego ruchu, dbanie o bezpieczeństwo, ale także udrażnianie i przepuszczanie przez tak zwane śluzy komunikacyjne, których na trasie biegu będzie blisko 49. Pierwsze zamknięcia ulic, głównie mówię tutaj ulicy Bukowskiej, gdzie ten start biegu się rozpocznie pomiędzy ulicą Schillinga a Roosevelta, rozpocznie się już od godziny 6.
1: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Start biegu w niedzielę, 4 października. Na liście startowej jest obecnie ponad 5 tysięcy zawodników. A teraz coś dla smakoszy. Ziemniak może być prostym dodatkiem, ale w tym konkursie gra pierwsze skrzypce. Ruszyła kolejna edycja kulinarnej rywalizacji Smak Pyry. Swoje dania mogą zgłaszać restauratorzy, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne oraz uczniowie szkół gastronomicznych. Uczestnicy przygotują m.in. tradycyjną pyrę z gzikiem i inne potrawy na bazie ziemniaków. Najlepsze dania oceni jury, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października, a finał odbędzie się 11 października w Szreniawie. Szczegóły na stronie Powiatu Poznań.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Najbliższe dni przyniosą pogodę bardziej przypominającą lato niż jesień. Warto więc korzystać ze słońca i przyjemnych temperatur. Dziś termometry pokazują do 23 stopni, tyle samo zobaczymy jutro. W środę temperatura spadnie do 21 stopni, a na niebie pojawi się trochę chmur, ale padać na pewno nie będzie. W czwartek termometry wskażą około 20 stopni. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, przydadzą się do końca tygodnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Nie wiem, czy to zauważyliście, ale generalnie mam wrażenie, że jak w poniedziałek się naprawdę dużo dzieje, to przynajmniej szybko leci. Proszę, już jest po 17. 4 minuty po 17 dokładnie, a tutaj wciąż kanał nadawczy.
7: Świderski Boryska, kłaniamy się jeszcze raz bardzo nisko i zapraszamy do 18. Jesteśmy z wami.
6: No to jeszcze Somber leci.

0: Łajciorem i jego składem lecimy dalej przez ten poniedziałek, 11 minut po godzinie 17, tu RMF Max, tu kanał nadawczy, a tymczasem słuchajcie kochani, mamy dla was muzyczną perełkę. Ciekawe kto pamięta, początek lat 2000 i pewien chłopak z dreadami w teledysku.
1: Jezus, ten chłopak z dreadami. Można się było zakochać, co?
0: W ogóle fakt jest taki, że ten chłopak z dreadami próbował swoich sił jako DJ, jako producent, ale finalnie skończył jako szef kuchni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No i co? No przynajmniej dobre jedzonko.
0: Dobrze mieszał.
1: Jakaś jest, ale no
0: miksował.
1: Został nieśmiertelny, został legendarny w teledysku oczywiście Boom Funk MCs, czyli Freestyler. I to jest klasyk.
0: Waka
1: maka pom. Dzisiaj będziemy wam grać w RMF Max. To co? Gotowi? To ja odliczę takie... 3, 2, 1.
0: Bum.
1: Ah! Freestyler. Ciary, no po prostu ciary.
0: Dajcie głośniej.

0: Nówka sztuka w RMF Max na 20 minut po godzinie 17. Two Colors, Prima Donna, tu cały czas kanał nadawczy, a my mamy, słuchajcie, ważne info dla mieszkańców bloków. Wiedzieliście, że ten rower, który zostawiliście na klatce schodowej, może was kosztować nawet 5 koła? 5 tysięcy złotych może was kosztować zostawienie roweru na klatce schodowej. I słuchajcie, takie teksty w stylu, ale moim sąsiadom to nie przeszkadza, nie zadziałają, bo jak przyjedzie straż pożarna albo policja, no to nie ma przebacz. Także chcielibyśmy bardzo się dowiedzieć, co wasi sąsiedzi trzymają na klatce. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co wasi sąsiedzi trzymają dziwnego na klatce.
1: RMF Max. Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
10: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
11: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
12: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
11: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
12: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
11: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
13: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Poznań 93 i 5 FM.

0: To nie w RMF Max jak coś. Marlon Hofstad i I Like w RMF Max. Oczywiście 33 minuty, 34 prawie po godzinie 17. A my pytamy o to, co wasi sąsiedzi mają na klatkach schodowych. Szczerze? Spodziewałam się, że będą to rzeczy typu buty, może, nie wiem, jakieś
1: pranie,
0: śmieci, ale naprawdę zaskakujecie.
2: Lalkę, kuchenkę gazową, urajnogi elektryczne, rowery i dużo więcej rzeczy by się znalazło.
0: Czekaj, może Paweł, może ty po prostu mieszkasz w jakimś sklepie z elektroniką, bo to tak brzmiało w sumie.
1: A jeszcze na Messengerze mam.
0: W tle, no.
1: Ja jeszcze na Messengerze mam Martę z budowlanego, słuchajcie, bo jej sąsiad trzyma watę szklaną, papier ścierny, a nawet narzędzia.
0: Wow, to jest mocne, ale czekamy na więcej. Możecie jeszcze nas zaskoczyć. Głosówki ślijcie na Messengera RMF Max. Co wasi sąsiedzi trzymają na klatce?
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ale to jest świetny numer. Norweskie trio Bounce i ich Magnetic w RMF Max na prawie 20 minut do godziny 18. Ale my teraz nie o Norwegii, tylko o Szwecji, bo słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się ze Szwecją, która pół roku temu pozbawiła nas szans na udział na Mistrzostwach Świata.
1: Ale Szwecja nas pozbawiła generalnie wiele w historii. Jakoś tak mam wrażenie,
0: nie
1: coś
0: da się
1: mi
0: ukryć.
1: Się kojarzy. No słuchajcie, po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną, to nie wiem, siatkarzom naszym dobrze idzie. To może po prostu trzeba zacząć odbijać rękami czy coś.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Najbliższe dni przyniosą pogodę bardziej przypominającą lato niż jesień. Warto więc korzystać ze słońca i przyjemnych temperatur. Dziś termometry pokazują do 23 stopni, tyle samo zobaczymy jutro. W środę temperatura spadnie do 21 stopni, a na niebie pojawi się trochę chmur, ale padać na pewno nie będzie. W czwartek termometry wskażą około 20 stopni. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, przydadzą się do końca tygodnia.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten mundial normalnie nas prześladuje. Shakira i Burna Boy, Die Die. 3,5 minuty zostało do godziny 18 w
1: RMF Max. Coś w tym jest, faktycznie. Po 18 Grabastery przejmuje, więc będzie się działo, a dzisiaj Polacy grają ze Szwecją o 20:45. No to trzymajmy się tam wszyscy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Świderski i Borycka, pa pa.
0: Hej.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Poznaj! Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Ich bronią są słowa, a dzięki nim rozwiązują problemy, nim dojdzie do bójki. Od 15 lat działa w Poznaniu zespół antykonfliktowy. To grupa policjantów, którzy pojawiają się tam, gdzie są spore emocje. Pomysł takiej formacji przyszedł do nas z Czech, a testowo takie rozwiązanie wprowadzono w naszym mieście przed Euro 2012.
7: Kiedy działamy, kiedy istnieje realne zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowych, konfliktowych, jesteśmy po wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, meczach, podwyższonego ryzyka, gdzie może tam dojść do jakiejś sytuacji, no, może być niespokojnie, o tak bym powiedział.
8: Jak to się robi? Jak się zapobiega, żeby taki konflikt nie wybuchł?
7: Praca nad konfliktem polega na tym, żeby on w ogóle nie powstał. To jest w ogóle zadanie, tak naprawdę. My jesteśmy w osi zabezpieczenia, jesteśmy na tym pierwszym miejscu po tej stronie, gdzie po drugiej stronie jest twarda policja i oddział prewencji.
6: Mówił wojewódzki koordynator działań antykonfliktowych Mariusz Lembicz, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. UEFA ukarała Lecha Poznań za zachowanie kibiców podczas meczu z Crystal Palace. Klub musi zapłacić łącznie 25 tysięcy euro za zachowania rasistowskie i użycie pirotechniki. Nałożono też zakaz sprzedaży biletów na jeden wyjazdowy mecz, ale kara została zawieszona na 2 lata. Nowe parki, place zabaw, ale też warsztaty czy koncerty. Poznaniacy mają pomysły na zmiany w mieście. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O tym Przemek Wałczyński.
9: Prawie 160 propozycji znajdzie się na tegorocznej karcie do głosowania. Karcie symbolicznej, bo głosować można tylko online, a tam są m.in. pomysły na nowe i odnowione parki, zazielenione ulice czy ochronę miejskich drzew. Są również propozycje organizacji wydarzeń kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych czy muzycznych spotkań w parkach. Nie brakuje również projektów związanych z bezpieczeństwem, na przykład montażem defibrylatorów AED. W tej edycji do podziału jest więcej kasy, a głosowanie rusza 5 października.
6: Dwa miejsca w Poznaniu docenione przez urbanistów. Drugie miejsce w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich zdobyła przebudowana ulica Słowackiego na Jeżycach. Dawna przestrzeń parkingowa została uporządkowana i dostosowana przede wszystkim do potrzeb pieszych. Eksperci wyróżnili też mosty berdychowskie. Przeprawa przez Wartę i Cybinę otrzymała nagrodę specjalną za innowacyjne podejście do projektowania. I na koniec tego flesza poznańskie zoo ma nowych mieszkańców. To para mrówkojadów olbrzymich. 6-letni Guba i 3-letnia Jorina poznają nowe otoczenie i spokojnie aklimatyzują się w ogrodzie. Samica jest wyraźnie większa od młodszego samca. Mrówkojady nie mają ani jednego zęba, ale ich język może mieć ponad 60 cm długości i poruszać się nawet 150 razy na minutę. Dzięki temu tysiące mrówek i termitów zjadają w kilka chwil.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy od 10 do 12 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, miejscami w towarzystwie niewielkich chmur, ale padać na pewno nie będzie. W dzień możemy spodziewać się bezchmurnego nieba i maksymalnie 23 stopni na termometrach. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie wysokie. W środę 21 stopni, a w czwartek 20, a w piątek znów 21. Na niebie dużo słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek, piękna jesień, Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No to normalnie jutro to tutaj w shortach trzeba przyjść, naprawdę dzisiaj to się chyba pomyliłem, jeżeli chodzi o garderobę. Jak tam u was? Mam wasze ulubione kawałki, a o 20 dużo nowości na liście Hop Bands. Chociaż wiecie, po zachodzie słońca to trzeba będzie znowu przebierać się z tych shortów. Trzeba mieć plan A i plan B, w szczególności w końcówce września. A na starcie naszego spotkania Tempe City, ich wersja Self Aware.

numer, wielki hicior Calvina Harrisa, zagrałem wam tak na zachętę, śpiewała Ellie Goulding, tak, tak, wyjdźmy outside, wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, idźmy na spacer, dopóki jeszcze nie zrobiło się tak szybko ciemno, a jak się zrobi ciemno, to też jeszcze można sobie pospacerować i w ogóle korzystajcie z pięknej polskiej jesieni, w szczególności w tym tygodniu. No jutro też rekordowa pogoda w Polsce, wysokie temperatury, sporo słońca w wielu miejscach, a na południu to nawet jutro 23-24 stopnie, oczywiście nie od rana, tylko tak wiecie, po południu w słońcu, no ale zawsze. No to na słoneczną, piękną jesień nasza kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

0: Ale dobrze to pędzi, może ktoś się z nami w aucie rozpędzi, tylko przepisowo, oczywiście, drodzy kierowcy. To nowości w RMF Max od duetu Neptunika, Niemcy, dwójka przyjaciół w numerze What If. I ciekawe, czy wejdą szybko w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj od 20. I mogę wam zdradzić, że będzie premiera, wiecie co, Roxy, jaka Roxy? No Roxy Węgiel zrobiła piosenkę na jesień. To przed wami.
1: Reklama.
2: Daj się zaskoczyć wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
11: Cappuccino, caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Gorąca i z kardamonem. W najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
15: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel rodzinnej palarni kawy Coffee & Sons. www.coffeeandsons.pl.
16: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

Ekipa znana z bardziej alternatywnego grania, tutaj bardziej przebojowo, Tame Impala i Lose w RMF Max. Teraz chciałbym włożyć tradycyjny kij w weselne mrowisko, słuchajcie, bo doczytałem coś fajnego, że większość facetów to jednak nie odczuwa potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją generalnie z takiego hucznego przyjęcia. Przyznaję się, to ja też jestem w tych procentach, ale wiecie, chłopaki, no czasami musimy się dostosować w imię miłości, naprawdę, naprawdę. Trzeba wydać. No to ja wam życzę, żeby nie kosztowało aż tyle. I Wiktor Waligura dla tych, którzy szukają DJ-a. Cztery pory roku. No niestety ja już zajęty, ale może ktoś się znajdzie. A jak nie, DJ to orkiestra. Właśnie, zróbcie przy orkiestrze, cała rodzina to zapamięta.

0: Wydaje mi się, że ten numer Alana Walkera pasowałby może do nowej filmowej wersji Mortal Kombat, albo w ogóle do jakiejś takiej wojennej produkcji, albo takiego filmu o końcu świata. Fate, czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Dzisiaj piękna pogoda, a co czeka nas jutro? I czy jutro też będzie można wskoczyć w shorty przynajmniej po południu? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spad

0: po najlepsze okazje.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy od 10 do 12 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, miejscami w towarzystwie niewielkich chmur, ale padać na pewno nie będzie. W dzień możemy spodziewać się bezchmurnego nieba i maksymalnie 23 stopni na termometrach. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie wysokie. W środę 21 stopni, a w czwartek 20, a w piątek znów 21. Na niebie dużo słońca.

0: Ach, jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasha, chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim, może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z Rebaw Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek, teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Łatwiej planować imprezowy tydzień z RMF Max, bo już mam dla was kilka ciekawych propozycji. Tu Fiałas, zapraszam. Legendarny clubbing, 9. edycja. To czeka was w najbliższą środę. Największy studencki clubbing w Poznaniu wraca na początku nowego roku akademickiego. Jedna opaska daje wejście do 4 klubów. Pacza, Szum, Kuba Libre i Czekolada. Można zrobić sobie całonocny rajd po centrum. Start o godzinie 21. Najbliższy czwartek to oficjalne otwarcie sezonu w klubie Czekolada. Czeksowanie i plan B. Przed wami impreza na dwóch piętrach. Zagrają Greg Jarski, DJ OG i Wojtyła. Na górze Philip Wave, a dodatkowym elementem wieczoru będzie showcase plan B, więc można się spodziewać mocno młodzieżowego miksu rapu, klubowych hitów i aktualnych wiralowych numerów. Najbliższy piątek to wyjątkowa noc w klubie Tama. Od godziny 23.30 Tiga, jeden z najmocniejszych elektronicznych punktów weekendu. Do Tamy przyjeżdża gość, który jest ikoną sceny klubowej. Prosto z Kanady, kojarzony choćby z hitami Sunglasses at Night czy Bugatti.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
3: W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
10: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze 3 kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
11: 515 111 111.
10: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: I po reklamie.
22: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Gmina Rokietnica ma nowego wójta. W przedterminowych wyborach zwyciężył Arkadiusz Klapiński, który zdobył ponad 51,5% głosów. To oznacza, że druga tura nie będzie potrzebna. Drugie miejsce zajęła Izabela Dziamska z wynikiem przekraczającym 18,5%. Klapiński wcześniej pełnił obowiązki wójta po wygaśnięciu mandatu Bartosza Derecha. Skradzione auto, a w nim towar wart 1 000 000 zł. Poznańscy policjanci zatrzymali 46-latka, który chwilę wcześniej ukradł ubrania, buty i inne akcesoria.
23: W busie policjanci znaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki. Jak ustalili kryminalni, odzież i obuwie zostały skradzione zaledwie chwilę wcześniej. Sprawca włamał się do garażu znajdującego się na parkingu podziemnym na poznańskiej Wildzie, a następnie wykorzystał do transportu łupu samochód, którym przyjechał na miejsce.
22: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 46-latek odpowie m.in. za kradzież z włamaniem w warunkach tak zwanej multirecydywy, a także za umyślne paserstwo, posiadanie narkotyków i prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nawet 150 kierowców od zaraz zatrudni poznańskie MPK. Problem z obsadą stanowisk pojawia się po raz kolejny, a przewoźnik zapewnia, że robi co może, aby pasażerowie nie odczuwali tego na co dzień.
24: Dużo osób jest przyjmowanych, ale też dużo osób odchodzi na emeryturę. Rzeczywiście MPK Poznań przez cały czas poszukuje pracowników. Największe braki występują w grupie kierowców autobusów. Tak jak wcześniej, w dużej części te wakaty pokrywane są przez pracowników Agencji Pracy Tymczasowej i zleceniobiorców.
25: To pasażer odczuwa, że takich kierowców faktycznie poszukujecie?
24: Pomimo trudności MPK Poznań stara się w jak najwyższym stopniu realizować zamówioną pracę przewozową.
22: Tłumaczyła rzeczniczka MPK Agnieszka Smogulecka, z którą rozmawiał Przemek Wałczyński. Zmiany w parku Wilsona w Poznaniu. Ruszył remont fontanny i muszli koncertowej. Teren przy obu obiektach został ogrodzony, a spacerowicze muszą korzystać z wyznaczonych obejść. Prace obejmą m.in. odnowienie elewacji, nawierzchni i instalacji. Muszla koncertowa zyska także panele fotowoltaiczne. Uważajcie w rejonach robót. Poszukiwani wolontariusze Szlachetnej Paczki. Ich zadaniem będzie odwiedzenie potrzebujących rodzin, poznanie ich sytuacji i przygotowanie opisów, dzięki którym darczyńcy będą mogli udzielić konkretnej pomocy. Szczegóły znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. I na koniec tego flesza. W Obornikach trwa konkurs fotograficzny Oborniki tam, gdzie szumi przyroda. Organizatorzy czekają na zdjęcia pokazujące piękno lokalnej natury. Prace można zgłaszać do 20 października, a szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Obornikach.
26: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
22: Od 10 do 12 stopni pokażą termometry w nocy w Poznaniu, a niebo będzie bezchmurne. Jutro od rana do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce, a na termometrach maksymalnie zobaczymy, tak jak dziś, 23 stopnie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. W środę 21 stopni i nadal dużo słońca, a w czwartek 20. Do końca tygodnia możemy liczyć na przyjemne, słoneczne i ciepłe dni. Korzystajcie z dobrej pogody, póki jest.
0: Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w ten piękny poniedziałek. Pogoda sprzyjająca, ostatni poniedziałek września z pięknym klasykiem. Za chwilę tutaj polecimy. Będzie Slim Shady, Eminem w numerze, którego długo już nie było. Przypomnę wam Lose Yourself, teraz Zalia.

Maxwell to niezły imprezowicz. Tutaj celowo bez kolegów ze Swedish House Mafia. Jego nowość Whatever Turns You On. Na dobry wieczór. No te wieczory zaczynają się coraz szybciej. Jesteśmy dopiero kilka dni po astronomicznym początku jesieni, ale ubywa nam już około 4 minut światła dziennie. Ale spoko, spoko. Czas zmienimy dopiero pod koniec listopada. No to na piękną jesień kolejna nowość w RMF Max. Wraca Iben w numerze All of My Love.

Ej, mamy końcówkę września i teraz już można powiedzieć, że to chyba jeden z największych hitów nie tylko wiosennych i letnich dni, ale w ogóle całego 2026. To Anada w numerze Talk to You z dedykacją dla słuchającego nas milionera. No bo ja tu mówię, a gdzieś tam z drugiej strony słucha pewnie przyszły milioner, bo mamy nową zabawę w RMF Max. Możesz też wygrać u nas milion. Jutro też będzie można wejść do gry. No to pozdrawiam jeszcze raz tego przyszłego milionera. Jakby co, proszę pamiętać, że graba jest waszym kolegą, okej?

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

To był jej pierwszy wielki hit, także u nas na liście Hot Bands Hot Ina, nowości od 20 w kolejnym zestawieniu. A teraz pytanie, jeszcze przy poniedziałku, w ogóle jak się dzisiaj czuliście? Kto nadrabiał w weekend zaległości związane ze snem? No to nie powinniśmy tak robić, doczytałem coś mądrego, naprawdę porady wujka Graby. Po weekendzie możemy czuć się bardziej zmęczeni, w szczególności wtedy, kiedy odsypiamy tydzień w sobotę i w niedzielę, bo jak sobie pośpimy dłużej w sobotę i w niedzielę, no to później trudno nam jest dojść do prawidłowego rytmu dobowego. Tak, tak, naukowcy to tak sobie mogą pisać, badać, gdybać, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, no bo weź, wstań sobie w sobotę, w niedzielę o 6 albo o 7, no to chyba prawie niemożliwe. Czy możliwe, ja nie wiem.

0: We wrześniu o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Słuchajcie, jest wiadomość od głównego grzybiarza. No nie jest łatwo w związku z wysokimi temperaturami ostatnio i w związku z tym, że mieliśmy trochę mniej deszczu, no to teraz znowu jest mniej grzybów. Zostały tam jakieś jeszcze robaczywki, ale na kolejny rzut to musimy trochę poczekać. Czekamy na deszcz. Kiedy przyjdzie? Jaka pogoda czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: i po reklamie.
1: Od 10 do 12 stopni pokażą termometry w nocy w Poznaniu, a niebo będzie bezchmurne. Jutro od rana do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce, a na termometrach maksymalnie zobaczymy, tak jak dziś, 23 stopnie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr umiarkowany. W środę 21 stopni i nadal dużo słońca, a w czwartek 20. Do końca tygodnia możemy liczyć na przyjemne, słoneczne i ciepłe dni. Korzystajcie z dobrej pogody, póki jest.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Prima. Margaret czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. No niestety Prima Ballerina, ale w zestawieniu to jej dzisiaj nie ma. Za to będzie Taylor Swift. Jej nowość wróci także premierowo na jesień. Roxy Węgiel. Za chwilę zaczynamy nową dziesiątkę listy Hot Bands. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: Planujemy tydzień imprezowo i nie tylko w RMF Max Poznań. Witam, zapraszam, tu Fiołas. Najbliższy czwartek to czeksowanie, ale z planem B. Otwarcie oficjalne studenckiego sezonu. Mocno młodzieżowy klimat, rap, klubowe hity i aktualne wiralowe przeboje to znajdziecie w selekcji rezydentów, a showcase planu B będzie zwieńczeniem wieczoru. Luft to impreza klubu Slow o godzinie 23 w piątek, a za ścianą, czyli w klubie Tama, pojawi się kanadyjska ikona sceny klubowej, czyli Tiga, kojarzony z hitami takimi jak Sunglasses at Night czy Bugatti. Najpierw rozgrzewka, którą poprowadzą Michał Łęcki i Kemot. Nocny targ towarzyski w weekend zaprasza na przedostatnie imprezy. W piątek zagrają Mixon, Jerry, Double S, a także Zilm, a już w najbliższą sobotę na nocnym targu towarzyskim Łebski, Maku oraz DJ nie dojechał. Na koniec opcja na niedzielę, godzina 18 i klub Dwa Progi. To tutaj do Poznania wraca formacja Ludziki z frontmanem, czyli Pablo Pawo na koncert.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co sprawdzasz, tato?
6: A przelew z pensją.
5: Tak, co miesiąc?
6: Co miesiąc.
5: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
6: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Tarnowie Podgórnym. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Owocowa 18A, Tarnowo Podgórne. Teddy, pełen pomysłów.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.radiowy.pl. I po reklamie.
1: Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek września. Po 20.00 Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Zaczynamy tydzień na liście Hot Bands. Codziennie o tej porze nowa dziesiątka. Do tego premiery, nowości. Wraca Taylor Swift, będzie Roxy Węgiel. A zestawienie otwiera nam Ellie Oaks. Taneczna petarda Reasons na miejscu 10.
2: RMF Max, numer 10.

No i już jest pacjentka zero, patient zero. Nasza premiera tego tygodnia, Taylor Swift, która odpoczywa sobie po ceremonii MTV Video Music Awards. Wszystko odbyło się ostatniej nocy w Los Angeles. Taylor oczywiście otrzymała kolejne nagrody, w tym za teledysk roku do The Fate of Ophelia. I wiecie co? Bardzo możliwe, że na przykład w Wielkiej Brytanii w najbliższy weekend to Taylor Swift będzie mieć 3 piosenki z reedycji swojej ostatniej płyty na szczycie. Na miejscu 3., 2. i 1. będzie Taylor Swift. Wyobraźcie sobie także taką sytuację na liście Benzia. Nie wiem, może kiedyś do tego dojdzie. Lecimy dalej z najważniejszymi hicierami przy poniedziałku. No i tutaj nasz debiutant ostatnich dni, MJ Deli i jego Deli Supreme.

Kiedy już rzeczywiście Swedish House Mafia skończy karierę, to na pewno trafią do jakiegoś szwedzkiego Muzeum Gwiazd. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. To ósemka, to jest numer, przy którym można mieć ciarki. Pięknie to leci, tygodnie lecą, ale wciąż słucha się tego z ogromną przyjemnością, musicie przyznać. Teraz nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget.

0: Kiedyś Nina Sky, Don't Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G, imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla panów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
15: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
21: Hey, this is Kygo.
22: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Poznań 93,5 FM.

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl. Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Alex Warren i jego Passenger.

Nasza Adela, no prawie nasza, bo słowacka, Ain't in LA, tak śpiewa, dostała się prawie do ekipy Cat's Eye, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, a my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk, na trzecim Bullet Take It Slow. RMF Max. RMF Max. 3. Numer

Adriatic i Progressive, klubowe bity od Adriatic. Nasza kolejna premiera ostatnich dni, Palm of Your Hands. Wieczorowo takich elektronicznych bitów nie zabraknie w RMF Max. Dziękuję wam za aktywność i wszystkie głosy. Na trzecim dzisiaj Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Dwójka należy do Liwki, tak śpiewała, poza tobą nic. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City. Wiralowa wersja Self Aware to jeszcze raz jedynka w Polsce. One. One. One. One. One.

0: Brawa dla nich, Tempe City wracają na szczyty listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Dobrze mieć plany na początku tygodnia, żeby rozplanować siły. W RMF Max Poznań zaglądamy do imprez. Tu Fiołas, witajcie. Legendarny clubbing, 9. edycja. To czeka Was w najbliższą środę. Największy studencki clubbing w Poznaniu wraca na początku nowego roku akademickiego. Jedna opaska daje wejście do 4 klubów. Pacza, Szum, Kuba Libre i Czekolada. Można zrobić sobie całonocny rajd po centrum. Start o godzinie 21. Najbliższy czwartek to oficjalne otwarcie sezonu w klubie Czekolada. Czeksowanie i plan B. Przed Wami impreza na dwóch piętrach. Zagrają Greg Jarski, DJ OG i Wojtyła. Na górze Philip Wave, a dodatkowym elementem wieczoru będzie showcase plan B, więc można się spodziewać mocno młodzieżowego miksu rapu, klubowych hitów i aktualnych wiralowych numerów. Najbliższy piątek to wyjątkowa noc w klubie Tama. Od godziny 23.30 Tiga, jeden z najmocniejszych elektronicznych punktów weekendu. Do Tamy przyjeżdża gość, który jest ikoną sceny klubowej. Prosto z Kanady, kojarzony choćby z hitami Sunglasses at Night czy Bugatti.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam. Jestem Agata.
19: What up, it's the weekend.
20: What's up, it's Sean Paul.
21: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jest

wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, a myślę, że no, dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także. Maluma i Shakira w końcu razem w

0: Otwaruko remiksował to także Tiesto. To dla wszystkich naszych maksowych milionerów, bo dzisiaj wystartowała nasza nowa zabawa i też możesz wejść do gry i ty też możesz zostać u nas milionerem. Tak, tak, tak. Milion do wzięcia. W kasie, w gotówce RMF Max rozdaje wam jesienią takie pieniądze. No to za chwilę numer, przy którym też bym świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6 zer na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, a my nareszcie wiemy, jak poprawić swoją koncentrację, w szczególności wieczorowo, kiedy się trzeba przygotować na przykład do nauki. No to proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg. Po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać. I posłuchamy dobrego bitu, robiąc porządek przy biurku. Madison Mas, jego New Vibe, Who Dis.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone i Sway Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening. Na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbent, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.